0: Dzień dobry.
1: Spoglądamy na zegary, a na zegarach już 6:00.
2: No to jeszcze rzut oka w kalendarz. 28 maja mamy i to jest czwartek, a nasze spotkanie zaczynamy od wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Pożar ocynkowni w Wielkopolsce pod kontrolą, jest apel do mieszkańców. Zachodnia Europa walczy z upałami. W Hiszpanii z powodu wysokich temperatur zmarło już 36 osób. Będzie polski mecz w Paryżu. Świątek kontra Linet. Pożar ocynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został wieczorem opanowany. Na miejscu w nocy wciąż pracowali strażacy, którzy dogaszali halę o powierzchni 5000 metrów kwadratowych, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Komendy Straży Pożarnej.
4: Teraz trwa jeszcze przelewanie pogorzeliska. Podajemy również pianę gasiczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się. Pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi.
3: Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do warty. Powietrze i jakość wody monitorują grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Zachodnia Europa walczy z upałami. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Utrzymująca się w Hiszpanii od połowy maja fala wysokich temperatur powietrza doprowadziła do śmierci co najmniej 36 osób. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu według synoptyków wysokie temperatury wrócą. Kolejne protesty przed sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietowali przed siedzibą firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
5: Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
3: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu. Związkowcy domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Będziemy mieć polski mecz w wielkoszlemowym French Open. Iga Świątek i Magda Linet wywalczyły awans do trzeciej rundy paryskiej imprezy i zagrają ze sobą o miejsce w 1/8 finału. Dla Świątek to okazja do wyrównania rachunków. W ostatnim ich bezpośrednim pojedynku w marcu w Miami niespodziewanie górą była Linet.
6: Magda jest raczej, powiedziałabym, taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć.
3: Mecz naszych tenisistek już jutro.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: O poranku jedziemy jeszcze sprawnie przez centrum. Na drogach dojazdowych też nie ma jeszcze wielkiej tragedii, ale na pewno zacznie pojawiać się więcej aut na Pabianickiej, Żgowskiej czy w okolicach Dąbrowskiego i Przybyszewskiego, a także na Pomorskiej, Brzezińskiej, Strykowskiej, Łagiewnickiej, Włókniarzy czy Limanowskiego.
9: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
7: Pogoda w Łodzi.
8: Słoneczny poranek mamy w Łodzi, no ale dosyć rześki, bo na termometrach zobaczymy 10 stopni i dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się 20, więc nie będzie tak ciepło jak ostatnio, zwłaszcza, że odczuwalna temperatura nie przekroczy 14 stopni. Będzie miało to związek z wiatrem, który po południu no troszeczkę nam przybierze na sile. Koło południa będą mogły pojawić się chmury, ale nie będą one bardzo groźne i synoptycy nie prognozują też żadnych opadów.
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
9: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
7: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry! Po 6:00 świat będzie pachniał konwaliami, kwiatami akacji oraz jedynym i niepowtarzalnym dieslem z Niemiec.
1: Po 6:00 też razem wymyślimy coś, czego Amerykanie mogą się od nas nauczyć, oprócz oczywiście kompotu truskawkowego i wietrzenia mieszkań. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Prowadzący się wzruszył, gdyż gra zespół, na którego koncercie był i bilet nosi do dzisiaj w kieszeni swoich dżinsów. Troszeczkę się sprał, troszeczkę się sfatygował, ale nie oddam go nigdy. Pet Shop Boys, gramy!

0: Jesteś na miejscu, prowadził cię Krzysztof Hołowcz. A nie, wróć, to prowadziła Kasia Kowalska. Prowadź mnie, śpiewała w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, dzień czwartkowy nam nastał, 28 dzień maja. No i czas o 6:12 o tej wczesnej porze spojrzeć do kalendarza. Co tam dzisiaj mamy ciekawego?
1: 88 lat temu powstało przedsiębiorstwo motoryzacyjne Volkswagen.
2: Które to wyprodukowało ulubiony samochód Polaków, czyli Passata w dieslu.
1: Tak jest.
3: Tak, tak.
2: O.
1: Równowadzi. Dzisiaj mamy również dzień hamburgera.
3: A czy ktoś z Państwa słuchaczy kochanych zajada dziś na śniadanie narodowe danie? No i tu chcieliśmy powiedzieć Amerykanów, chociaż Hamburg to też miasto niemieckie. No to umówmy się, czy ktoś zajada Hamburgsa? Dajcie znać, 22, 4, 4, 3, 0, zaczynamy apel poranny. Czekamy na wasze głosy, wasze telefony i gramy Toma Jonesa, She's a Lady, 13 minut po godzinie 6. 22, 4, 4, 3, 0.

0: dzień dobry. Billy Joel, jeden z pierwszych artystów, który wykorzystał sztuczną inteligencję do nagrania teledysku, w którym gra na pianinie, siedzi sobie przy pianinie i zmienia wiek, niczym Brad Pitt w filmie Dziwny przypadek Benjamina Buttona. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale muzyka jak najbardziej prawdziwa i my tylko po takie kawałki sięgamy, takie prawdziwe, złote przeboje. Najchętniej z lat 80. i 90., bo te kochamy najbardziej, więc duet Eurythmics już za chwilę, jest 19 minut po 6.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
2: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
3: 3, 2, 1.
2: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
7: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
8: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
9: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
8: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
9: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
8: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
9: Tu woda ma moc.
10: Reklama.

0: oko na śniadanie Singing Back w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 6.30 na zegarach, ostatni czwartek maja się budzi, a my budzimy was. Czy już nie śpicie? Sprawdzimy to teraz eksperymentalnie, naukowo, używając aparatu telefonicznego, zwanego obecnie smartfonem, chyba że używacie dziadkofona. Numer do nas 224 i 3 0. Powstań, baczność!
1: Na kompanii pobudka, pobudka, wstać!
2: Czołem, panie, pod nas, redaktorze, melduję, rano wstałem, śniadanie zjadłem, zęby umyłem, a teraz, niestety, to robot.
3: A teraz to spocznij! Tylko nie zaśnij.
4: Tak, tylko nie zaśnij, tak? Gdyż już czwarty dzień nic nam się nie chce, no niestety. Ale czwartek budzimy i nie przestaniemy, dopóki ogólnopolskiego powstania nie zorganizujemy. 22 4 4 3 0 to jest telefon dla spóźnionek na apel poranny Radia Złote Przeboje. A zaśpiewa nam teraz Murray Hand. Minuta po 6:30.

0: 1981, Jan Borysewicz na gitarze, ale na wokalu, gdyż jeszcze w zespole Lady Punk Janusza Panasewicza nie było. I to była mała Lady Punk, ale chwilę później zespół Lady Punk stał się dużą, a nawet bardzo dużą gwiazdą i tak jest do dzisiaj. Panowie w poniedziałek dostali przecież Fryderyka za całokształt twórczości. Gratulujemy i chcemy jeszcze. Tu Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 23 minuty 7.
1: Fryderyka za wysługę lat, jak to się mówi. Za chwilę u nas nazywany ostatnio osobowtórem biskupa Rysia, Muniek Staszczyk, jako szwagier Kolaska, zaśpiewa przebój imieninowy, a wcześniej sprawdzimy, czy bez korków dojedziecie do pracy na 7.
2: Autopromocja. Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
3: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
2: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
3: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, tu kupuję.
6: Zapraszamy na Volvo Electric Days i rodzinny dzień dziecka w Volvo Bednarek. Już w tę sobotę odkryj elektryczną przyszłość Volvo. Poznaj najnowsze modele EX30, EX40 i EX90 i ES90. Skorzystaj z jazd testowych i poczuj moc nowoczesnych technologii oraz bezpieczeństwa Volvo. A dla najmłodszych? Detektyw Kot Mundek, mnóstwo atrakcji, zabawy i niespodzianek z okazji Dnia Dziecka. Przyjedź całą rodziną do salonu przy ulicy Rokicińskiej 164 w Łodzi i spędź elektryzujący dzień razem z Volvo Bednarek. Wejdź na www.volvocarbednarek.pl i poznaj szczegóły.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
11: Naprawdę? I co w nim jest?
10: Że mam się stawić? W szkole czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
5: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
12: TPOPL. Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
5: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka. Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. To nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
2: Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Coraz więcej aut o tej porze pojawia się na drogach dojazdowych. Trochę tłoczniej będzie na Łagiewnickiej, Zgierskiej, Włókniarzy. Na pewno więcej aut pojawia się też na Strykowskiej, Brzezińskiej czy na Pomorskiej. Tłoczno będzie też na Rokicińskiej, przy Malowniczej zwłaszcza. No i coraz więcej aut mamy też na Konstantynowskiej.
13: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: O tym się mówi, tym żyje internet w ostatnich dniach i tygodniach, i to po obu stronach oceanu żyje. A mianowicie, uwaga, Amerykanie odkryli pewne cuda z Polski, z Europy. Na przykład kompot z truskawek, fruit water na to mówią. Bizarię odkryli, a nawet odkryli otwieranie okien i wietrzenie mieszkań.
2: No i właśnie dlatego dzisiaj pytamy was, jakie jeszcze szokujące odkrycie z Polski Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie. Zaryzykujmy, może żurek.
3: A może reklamówka? Przeznaczoną do trzymania innych reklamówek.
4: No, albo kapcie dla gości.
2: Ja!
1: Też to jest rewolucja by była. Zaproponujcie coś, co jeszcze Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie. Jakieś szokujące odkrycie z Polski lub Europy. 22 44 30 to jest telefon do nas. Adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl.
2: A za najmocniejszy albo najśmieszniejszy telefon wyślemy wam złotą kawę poranną. Można ją zaparzyć po polsku, czyli po turecku. Amerykanie czegoś takiego nie zna. 2244 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Down on Me, Under Pressure śpiewa dwóch księciuniów presji, Freddie Mercury i David Bowie. Pięknie, pięknie. A my bez presji teraz co robimy? Jedziemy na wakacje!
1: Sprawdzimy wakacyjne plany Polaków. Góry, morze albo Mazury. Gdzie w Polsce będzie najwięcej turystów? O tym już za chwilę w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
3: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
2: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
3: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
2: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
3: Tu woda ma moc.
4: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury.

0: Nikt do tej pory nie usłyszał jeszcze zarzutów za to zdarzenie, za spowodowanie tego, wywołanie tego alarmu. Ono jest badane. Cały materiał dowodowy, łącznie z ostatnimi czynnościami, może się przyczynić do ustalenia, kto za to odpowiada.
1: Osoby już zatrzymane mają 19-20 lat. Wcześniej miały już problemy z prawem. Spłonął grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Paliły się licznie ustawione znicze i wiązanki, mówi Łukasz Marchewka z Sosnowskiej Straży Pożarnej. Ogień pojawił się też przy betonowej płycie grobu.
2: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to były kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć.
1: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu. Jadąc rowerem został śmiertelnie potrącony przez samochód.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Dziś taniej na stacjach. Obniżki dotyczą zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Litr 95 kosztuje maksymalnie 6 zł i 31 groszy, a cena oleju napędowego nie przekracza 6 zł i 57 groszy za litr. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Z danych travellist.pl wynika, że prawie połowa rezerwacji to Bałtyk. Kolejne 10% to jeziora. W góry chce pojechać 1/3. Co z cenami, mówi Eugeniusz Triasun.
4: Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
1: Najtańsze są city breaki od niecałych 300 zł za dwuosobowy nocleg w hotelu.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Crystal Palace sięga po tytuł najlepszej drużyny Ligi Konferencji UEFA. W finałowym meczu w Lipsku angielska drużyna pokonała 1-0 hiszpański Rayo Vallecano. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek i Magdalena Ed wygrały swoje mecze i w walce o czwartą rundę zmierzą się ze sobą. To spotkanie dopiero jutro, za to dziś w drugiej rundzie zobaczymy Maję Chwalińską i Huberta Hurkacza w swoich singlowych pojedynkach. Magdalena Ed wystąpi w deblu. We'll be right back.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Poranne godziny szczytu coraz bardziej zbliżają się do centrum. Tłoczno jest już na Pomorskiej, zwłaszcza przy Rondzie Solidarności, a także na Brzezińskiej, przy Strykowskiej i na Wojska Polskiego. Więcej aut będzie na pewno na Włókniarzy, Limanowskiego czy w okolicach Konstantynowskiej i Wróblewskiego. Utknąć można też na Rondzie Lotników Lwowskich.

0: Pogoda w Łodzi.
1: Dużo słońca mamy od samego rana na niebie w Łodzi, ale poranek jest raczej rześki. Około 10 stopni zobaczymy na termometrach. Maksymalnie możemy spodziewać się 20 w ciągu dnia, więc też ta temperatura nie będzie bardzo wysoka. Zwłaszcza, że odczuwalna nie przekroczy dzisiaj 14 stopni. To ma akurat związek z wiatrem, który po południu będzie miał trochę silniejsze porywy. Słońca za to będzie sporo. Nawet jeżeli koło południa pojawi się trochę chmur, to nie będzie ich bardzo dużo i synoptycy nie prognozują opadów.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej zaśpiewamy sobie, że może i nie ma wody na pustyni, ale za to jest Beata Kozidrak, nasza prowadząca w Radiu Złote Przeboje.
3: Po siódmej też zaprosimy was na premierowe rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj wystąpią w nich panowie Niechcic, Cugowski oraz Bąkiewicz. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Mamy czwartek, 5 minut po siódmej, gramy Jerry Halliwell.

0: For America i grupa Red Box w radiu Złote Przeboje, ale porzucamy Amerykę bez szalu, gdyż i u nas nad Wisłą dzieją się takie rzeczy, o których opowiedzieć warto. Otóż przez cały maj spotykamy się z naszą kochaną gwiazdą, kompozytorką, autorką tekstów, wokalistką, a od niedawna także prezenterką radiową.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w radiu Złote Przeboje.
0: Czy my już mówiliśmy, że w nowej pracy Beata odnalazła się śpiewająco? Jeśli nie, to właśnie donosimy i przypominamy, że z Beatą spotykamy się codziennie o 12.30 i słuchamy opowieści o największych przebojach lat 80. i 90. A dzisiaj opowieść ma być pikantna,
2: gdyż tak. Dzisiaj to już możemy zdradzić. Beata opowie nam, kim była zauroczona, a nawet zafascynowana w czasie pisania tekstu do piosenki Żal mi tamtych nocy i dni, i podobno był przystojny i podobno był to, a kto to był, to no, nie możemy zdradzać. Sami posłuchajcie. Nie. Dzisiaj o 12.30 takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje. A teraz Maryla, czyli Małgośka, to nie pomyłka, to jest kolejny Złoty Przebój dla was. Gramy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 13 po 7.

0: Phil Collins i koledzy z Genesis w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Największymi przebojami z lat 80. i 90. budzimy Was codziennie, a dzisiaj mamy czwartek, 20 po siódmej.
1: No, a już za 10 minut, w związku z tym, że czwartek to będą rozmówki polsko-polskie, a z nich dowiecie się, co oznacza spotkanie z bratem Cugowskim. I nie tylko, polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: złote przeboje. Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz!
10: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić.
19: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
18: O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
20: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: Wielkopolskie.
1: Dzisiaj w cyklu, który pozwala się porozumieć pokoleniom Polaków, wystąpią eponimy, czyli wyrazy, które powstały od nazwy własnej, na przykład od imienia lub nazwiska. A że znamy kilka takich, to się po nich przejedziemy. Zaczynamy.
2: Bogu ducha winny Bąkiewicz na początek. To nazwisko wykorzystywane jest niecnie do określania czynności fizjologicznej wynikającej z niedodania kminku do kapusty.
1: Kolejny bohater to Cuglowski. Spotkanie z bratem Cuglowskim oznacza, że młody człowiek poszedł w cuk. Rzeczone hipotetyczne spotkanie może trwać nawet cały tydzień. Potem spotkanie z bratem Cuglowskim robi się niezdrowe.
3: No i wreszcie niechcic. Mamy czwartek, więc po raz czwarty w tym tygodniu nic nam się nie chce. Jeśli chcielibyśmy przedstawić to w sposób bardziej liryczny, to można powiedzieć, że widziałem się dzisiaj z niechcicem, Bogu miłym niechcicem.
2: I tutaj propozycja. Spędzajcie z radiem złote przeboje, noce i dnie. A na koniec oczywiście pozdrawiamy wszystkich Januszów,
1: a zwłaszcza biznesu.
0: Rozmówki polsko-polskie.

0: Ten przebój zespół Madness publicznie wykonał ostatnio na igrzyskach, nie ostatnio, kilka lat temu na igrzyskach olimpijskich w Londynie, a już za dwa tygodnie zaczyna się mundial. Przypomnijmy, Shakira będzie śpiewać po raz trzeci na mundialu. Było Waka Waka, było La La La, a w tym roku będzie co?
1: Daj, daj.
2: Daj, daj.
1: Daj, daj, daj.
2: Słuchajcie, żeby pozostać w klimacie tej sztuki przez wielkie Esz, będzie da, formacji nieżywych skarbów w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę, jest za 19 minut 8.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Coraz więcej aut zaczyna pojawiać się w centrum. Tłoczno będzie na pewno przy Ogrodowej, Zachodniej, Północnej i Wschodniej, na Rewolucji Jaracza i w okolicach Tuwima czy Sienkiewicza. Aut będzie też sporo i podobnie sytuacja wygląda na Wróblewskiego, Tymienieckiego czy w okolicach Skrzyżowania Marszałków. Utkniecie też na pewno na Rondzie Solidarności.
16: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
15: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Po tym, jak w Ameryce odkryli, uwaga, kompot z truskawek, u nich nazwany fruit water, dzisiaj pytamy was w tym naszym cyklu, jakie jeszcze szokujące odkrycie z Polski Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie. Może suszenie grzybów na nitce, albo, uwaga, możliwość przejścia miasta na piechotę. 22 44 3 0.
2: No, Amerykanie powinni odkryć jeszcze pyry z wilkiem.
3: Białą kiełbasę.
4: Małe z ogórkami małostronnymi.
5: Amerykanie nie znają na pewno flaczków.
6: Myślę, że na liście nie może zabraknąć zepsutych ogórków i zepsutej kapusty.
7: Amerykanie mogliby odkryć, że mleko bierze się od krowy, a nie z supermarketu.
8: Myślę, że skoro Amerykanie wzięli już sobie Zbyszka Ziobro z Węgier, to powinni wziąć od nas jeszcze placek po węgiersku.
1: Zaproponujcie coś, co jeszcze poza kulinariami Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie. Jakieś szokujące odkrycie z Polski albo Europy. 22 44 i 30 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najmocniejszy, najśmieszniejszy telefon wyślemy wam w prezencie złotą kawę poranną z prowadzącymi na pudełku. 22 44 i 30.
0: Mamy temat.

0: się ten głos i ten przebój Natalii Imbruglia Torno w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, równo 5 minut zostało do 8, a my szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Diesel za mniej niż złotówkę?
0: Gdzie?
1: We Włoszech, słuchajcie, kierowcy ruszyli na stację z kanistrami.
2: Niemożliwe.
1: O tym szalonym błędzie systemu i ogromnych stratach właściciela opowiem już za chwilę w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł! Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończoszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
8: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
7: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
8: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
7: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
8: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
7: Tu woda ma moc.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Reklama.
2: Mamy dzisiaj czwartek, to jest 28 maja, jest 8. Wiadomości radia Złote Przeboje przedstawi Iwona Barańska.
13: Strażacy dogaszają pogorzelisko po wielkim pożarze cynkowni w Obornikach. Szturm na stacje benzynowe we Włoszech. Diesel kosztował 20 eurocentów. Polska reprezentacja rozpoczyna przygotowania do meczów z Ukrainą i Nigerią. Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko potężnego pożaru w Wielkopolsce. W Obornikach paliła się hala produkcyjna miejscowej cynkowni. Płonęły m.in. groźne chemikalia, które są wykorzystywane do galwanizacji. Dym było widać z kilkudziesięciu kilometrów. Na szczęście udało się opanować sytuację, uspokaja starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Strażacji.

0: To, co płynie z budżetu państwa na naukę i szkolnictwo wyższe, żeby było na wyższym poziomie.
1: Ministerstwo deklaruje, że jest gotowe na rozmowy z naukowcami, a ich postulaty zostaną przedstawione rządowi. Szturm kierowców na stację benzynową koło Bolzano we Włoszech. Przez błąd systemu litr oleju napędowego kosztował tam nie 2 euro, a zaledwie 20 eurocentów, czyli w przeliczeniu jakieś 85 groszy. Na miejsce ruszyły tłumy kierowców z kanistrami, a kolejki rosły z minuty na minutę. Jak podają włoskie media, właściciel stacji stracił około 10 tysięcy euro. Klienci nie poniosą jednak konsekwencji, bo cena była wyświetlana prawidłowo. Czas na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji. Biało-czerwoni zbiorą się dzisiaj we Wrocławiu i zaczną przygotowania do dwóch meczów towarzyskich. Polacy w niedzielę zagrają z Ukrainą we Wrocławiu, w środę w Warszawie podejmą Nigerię.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
3: Zdecydowanie więcej cierpliwości przyda Wam się teraz na drogach, zwłaszcza na Rondzie Solidarności, przy skrzyżowaniu Marszałków i na Rondzie Lotników Lwowskich. W samym centrum też jest już tłoczno. Postoicie przy Sienkiewicza, Nawrot, Tuwima, a także na Więckowskiego, Gdańskiej i w okolicach Struga. Tłoczno jest też przy Ogrodowej i Zachodniej.

0: Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: Pogoda w Łodzi.
2: 13 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi. Dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się 20, więc temperatura nie będzie jakoś bardzo wysoka, zwłaszcza że odczuwalna nie przekroczy dzisiaj 14 stopni. Słońca za to będzie naprawdę sporo. Koło południa może pojawić się trochę więcej chmur, ale nie będzie ich aż tak dużo, no i nie będą groźne. Synoptycy nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów. Wiatr za to może być trochę silny.
1: Radio Złote Przewoje 101,3 FM.
0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
1: To jest Radio Złote Przewoje na dzień dobry.
3: Dzień dobry, po ósmej ustalimy, co mamy fajnego po mamie, gdyż dzięki temu będzie można już po dziewiątej wygrać prezenty dla mamy, ale i na wspólne świętowanie.
4: A ponieważ zbliża się miesiąc z literą R, to po ósmej ustalimy też, jak wygląda obecnie fancy, trendy, wesele, czyli co się teraz podaje gościom. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w czwartek też z R i gramy Irene Cara też z R, nawet podwójnym. Cztery po ósmej.

0: reklamie.
1: W Radiu Złote Przeboje nie tylko 26 maja, ale Dzień Mamy świętujemy przez cały ten tydzień. Z okazji najpiękniejszego święta w roku mamy dla was konkurs Mam to po mamie. No i chcemy się dowiedzieć, co najfajniejszego po swojej mamie macie.
2: Piszcie o tych odziedziczonych cechach charakteru, czy zdolnościach, czy nieruchomościach na stronie złoteprzeboje.pl. My nagrodzimy te najciekawsze opowieści. W tym tygodniu codziennie mamy dla was 500 zł na wspólne chwile z mamą oraz bukiet kwiatów, który dostarczy Poczta Kwiatowa.
1: Mam to po mamie. A co mam? Napiszcie na złoteprzeboje.pl i to pręciutko. Zapraszamy, gdyż finał tej zabawy już o 9:30.
0: Mam to po mamie.

0: Janeiro. A słowo samba wywodzi się prawdopodobnie od afrykańskiego określenia semba, które oznacza rytmiczne uderzanie się pępkami. I dzięki tej wiadomości samba podoba nam się jeszcze bardziej. 20 minut po 8 mamy.
1: A za 10 minut w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry ostatecznie ustalimy, co polskiego można by podsunąć Amerykanom poza tym kompotem z truskawek, żeby i oni byli zachwyceni. Za najlepszy pomysł będzie w prezencie Złota Kawa Poranna dla was. Dzwońcie pod 224 i 30.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Po tym jak w Ameryce odkryli kompot z truskawek, jak oni mówią na to, fruit water. Odkryli też rosół skóry, wietrzenie mieszkań i kiszonego ogórka. Dzisiaj pytaliśmy was, jakie jeszcze szokujące odkrycia z Polski, z Europy Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie. No i czas na podsumowanie.
2: Uważam, że Amerykanie od nas mogliby wykorzystać takie ucierane żółtko w kubeczku z dodatkiem cukru, tradycyjny kogelmogel.
3: Moim zdaniem Amerykanie powinni od nas dostać koniecznie globus polski.
4: Myślę, że Amerykanie mogliby się nauczyć takich staropolskich trików, czyli załatwiania kawy, herbaty albo papieru toaletowego z pracy.
5: Amerykanie mogliby odkryć mrożoną ikrę ze śledzi.
6: Myślę, że nic tak nie ubawi Amerykanów, nie upiększy im życia jak las parawanów plażowych na Florydzie.
7: O tak, za inwazję parawanów z Polski wysyłamy naszą złotą kawę poranną. Można ją zaparzyć po polsku, czyli po turecku. Przypominamy, gdyż Amerykany o czymś takim nie słyszały. Dziękujemy za wszystkie telefony. A jutro, uwaga, zapytamy was, jak zepsuć randkę jednym zdaniem.

0: skład syropu klonowego z Kanady wchodzi 100% syropu klonowego z Kanady, tak w skład głosu Celine Dion wchodzi 100% głosu Celine Dion i my ten głos uwielbiamy i kochamy, zwłaszcza o wczesnej porze porannej. Radio Złote Przeboje na dzień dobry za 20 minut, 9.
1: No i jak tam wygląda droga do pracy? To jest ta pora, w której poważnie korkują się drogi w kierunku centrum, to my zaraz sprawdzimy, jak one wyglądają, a później podaruj mi trochę słońca. No dzisiaj to życzenie może się sprawdzić. Bem i Bem zagrają, zaśpiewają w radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
4: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
5: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
4: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
3: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
14: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
17: masz. Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
18: Kto zwalcza ból?
19: Wundary!
18: Kto?
19: Wundary!
18: Wundary!
20: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Dzięki do Media Markt. Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Ciężko o tej porze jedzie się przez Wojska Polskiego. Utknąć można przy Pankiewicza, Źródłowej i Franciszkańskiej. Nie lepiej sytuacja wygląda na Zachodniej. Tam też ruch jest duży i ciężko jedzie się teraz przez Struga, Zieloną czy Więckowskiego. Tłoczno jest też przy Niciarnianej, Przędzalnianej i mocno zatłoczona jest też Tymienieckiego.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Złote przeboje na dzień dobry. Ether David, czyli artysta z R w nazwie, a zbliża się czerwiec, czyli miesiąc z literką R w nazwie. Znaczy to, że będą się ludzie pobierać i weselić, potem rozwodzić. No dobra, nieważne. A my mamy najnowsze weselne trendy. Uwaga.
1: Tak, to już nie jest, słuchajcie, rosół schabowy i bitki.
0: Dlaczego?
1: Na dobitkę.
0: Komu
1: nie,
0: to przeszkadzało?
1: Teraz wesela są fancy, kochani. Jeszcze niedawno musiała być na weselu fotobudka i fontanna z czekoladą. A teraz na topie jest robiona na oczach gości pizza, lody tajskie oraz sushi.
2: Piacie. O, przepraszam, sushi to wcale nie jest nowy wynalazek. Po to są tradycyjne polskie poprawiny, bo gości następnego dnia sushi.
1: Sushi.
2: A teraz Eros. Eros, czyli będzie włoszczyzna, czyli jednak wracamy do rosołu. Eros Ramazzotti w radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 7:09.

0: Złote Przeboje na Dzień Dobry Eros Ramazzotti, który w tym roku zagrał w Polsce na zaproszenie Radia Złote Przeboje i to było dobre, a to co dobre warto powtórzyć, więc w przyszłym roku też go zaprosimy i znowu będziemy mieć dla was bilety na to wydarzenie. A teraz o innym artyście estrad i scen kabaretowo-standupowych dla niektórych.
1: Wielki projekt Donalda Trumpa jest pod znakiem zapytania. Jutro może zapaść decyzja, która zatrzyma budowę Łuku Triumfalnego.
2: Niemożliwe.
1: Więcej o tym w wiadomościach o 9:00.
3: Radio Złote Przeboje.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
12: Media Markt.
11: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Reklama.
1: 28 maja mamy dzisiaj, to jest czwartek, jest 9. Wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
2: Rekordowe upały zbierają śmiertelne żniwo w Europie. Nocna prohibicja w Warszawie już od poniedziałku. Budowa Łuku Triumfalnego Donalda Trumpa podzieliła Amerykę. Rekordowe upały w wielu krajach Europy mają już tragiczne skutki. W Hiszpanii z powodu wysokich temperatur zmarło co najmniej 36 osób. W wielu regionach tego kraju termometry pokazały wczoraj 39 stopni. Grzegorz Kozioł.
3: Również portugalskie służby medyczne wydały ostrzeżenie związane z upałami. Temperatura w niektórych miejscach dochodzi tam do niemal 40 stopni Celsjusza. W poprzednich latach tak nie było. Czuć, że temperatury rosną. Jeszcze nawet nie ma lata, a temperatury są już wysokie. W poprzednich latach o tej porze roku w maju temperatury nie sięgały 35 stopni.
4: Masz temperaturę ta aumenta.
3: W wyniku upałów we Francji w ostatnich dniach zginęło co najmniej 7 osób, w tym 2 podczas uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a 5 utonęło. Paryżanie schładzali się w kanale Saint-Martin pomimo zakazu kąpieli. La police est passée.

0: miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani, był na to czas.
1: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą liczyć się z karami. Demokraci chcą uniemożliwić Donaldowi Trumpowi budowę łuku triumfalnego pod Waszyngtonem, informuje Washington Post. Z badania wynika, że ponad połowa Amerykanów jest przeciwna wzniesieniu tego monumentu. Kongresmeni ogłosili, że jutro oficjalnie złożą projekt ustawy zakazującej wznoszenie łuku w miejscu wybranym przez Trumpa.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
3: Błażej Kulesza, zapraszam. We Wrocławiu dziś rozpoczyna zgrupowanie piłkarska reprezentacja Polski, która przygotowuje się do dwóch meczów towarzyskich. Biało-czerwoni w niedzielę zagrają z Ukrainą we Wrocławiu, w środę w Warszawie podejmą Nigerię. Wiceliderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina za burtą French Open. Od sensacji do sensacji kroczy też Argentynka Solana Sierra. Najpierw wyeliminowała Emme Raducanu, a teraz Jasmine Paolini. Bez niespodzianek za to u panów w trzeciej rundzie są Serb Novak Djokovic i Norwek Kasper Ruud.
2: Radio Złote Przeboje.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiber Force Ceresit CM16.
2: Pogoda.
1: Dziś odrobinę chłodniej na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni w Gdańsku, 18 w Warszawie, 19 w Krakowie, do 22 we Wrocławiu. Wszędzie dużo słońca, pokropić może tylko w okolicach Lublina i Białegostoku.
2: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiber Force Ceresit CM16.
5: Przez cały ten tydzień w Radiu Złote Przeboje świętujemy Dzień Mamy dla Mam. Mamy bukiety kwiatów, a dla Was 500 zł na wspólne właśnie z mamą świętowanie, a wszystko to w konkursie Mam to po mamie.
6: No to wejdź na stronę złoteprzeboje.pl, napisz co masz po mamie, ale zrób to wyjątkowo, zachęcamy, bo nagradzamy autorów najfajniejszych wpisów, a kolejny finał tej zabawy już o 9.30, już niedługo. No to zapraszamy i gramy Odd One Hands Up, 5 minut po 9.

0: The Way You Make Me Feel Michaela Jacksona zagraliśmy na Dzień Dobry w Radiu Złote Przeboje i tutaj musimy przypomnieć, że główną rolę w słynnym ulicznym teledysku do tej piosenki zagrała modelka i tancerka Tatiana Tampcen i że owa modelka miała nawet nadzieję, z tego wynika, na romans z Królem Popu.
1: Tak, tak, tak, ale kiedy go publicznie pocałowała na scenie, to menadżer Michaela ją zwolnił, nie tylko z romansu, ale i z pracy. No jak tak można, prawda? No a u nas teraz Sheryl Crow, której narzeczony kolarz Lance Armstrong jeździł na dopingu, czyli znów mamy no jak tak można. Zagrajmy sobie lepiej, All I Wanna Do leci w radiu, Złote Przeboje na Dzień Dobry, gramy.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Ти до Mediamarkt.
1: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
2: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
1: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
2: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
1: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
2: Tu woda ma moc.
3: Halo Łódź. Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.

0: po mamie.
1: W Radiu Złote Przeboje świętujemy przez cały tydzień Dzień Mamy i sprawdzamy, co macie po mamie, jakie najlepsze, najpiękniejsze cechy i organizujemy wam wspólne chwile z mamą.
2: No i mamy dla naszych mam najpiękniejsze słowa, no i jeszcze 1500 złotych na zorganizowanie wspólnego wypadu do kawiarni, do galerii, do teatru. Na wycieczkę można też.
1: Tak, na złoteprzeboje.pl piszecie nam, co macie po mamie. My wybieramy te najpiękniejsze opowieści i tym razem poznamy autorkę jednej z takich właśnie opowieści, słuchaczkę Beatę z Gdyni. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: To wszyscy się zamieniają w słuch, opowiadaj, co masz po mamie.
3: A po mamie to mam wiele rzeczy, ale przede wszystkim mam miłość do motoryzacji. Kiedy byłam mała, zawsze jeździłam za mamą samochodem i to na przednim siedzeniu. No teraz, kiedy mama już jest starsza, to częściej ja ją wożę, chociaż ona też jeździ sobie takie bliższe trasy, ale uwielbiamy nasze wspólne wypady. Mimo tego, że zaraziła mama mnie do motoryzacji, to zaraziła mnie również do muzyki, do miłości, do zwierząt, do ludzi. Muzyki słuchałam od najmłodszych lat. Z mamą chodziłam na różnego rodzaju koncerty muzyczne i do tej pory nam jeszcze się uda. Udaje niekiedy razem gdzieś wyjść.
2: No Beatko droga, no to zróbmy tak, za tę piękną historię zdobywasz 500 zł na wspólne chwile z mamą, możecie razem wyjść na koncert na przykład.
3: Dla mamy
2: mamy też bukiet, który dostarczy jej Poczta Kwiatowa. Gratulacje, brawo, cudowności.
3: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.
1: Tak się cieszyła Beata, jutro też nagrodzimy najpiękniejszą historię, dlatego nie czekajcie, nie zwlekajcie, tylko zgłaszajcie się do naszej zabawy. Mam to po mamie, a zgłaszacie się na złoteprzeboje.pl.

0: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
3: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
4: 3, 2, 1.
3: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Jak to lubią mówić prezenterzy radiowi, a zwłaszcza ci z radia Złote Przeboje na dzień dobry. Mówisz i masz! Savas! On you! A to teraz w cyklu Mówisz i masz, powiedzmy, że się rozstajemy.
1: Mówisz i masz, piątek będzie jutro.
0: No tak,
1: jak
0: no już
1: tak. Tam, jak bardzo chcecie tego weekendu, to będzie jutro. A na razie dziękujemy za czwartkowy poranek. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim,
0: dzięki wielkie.
1: Tomek
0: dzięki.
1: Lorkiewicz,
2: dziękujemy bardzo.
1: A Gosia Kościelniak już z nami przy mikrofonie.
2: Czwartkowy przedpołudnie teraz zaczniemy. U nas w Radiu Złote Przeboje taka granica, to jest godzina 10, umowna, więc tuż po wiadomościach wchodzimy umownie w przedpołudnie, a tuż po południu, bo o 12.30 kolejne spotkanie z naszą majową gwiazdą i koleżanką radiową Beatą Kozidrak.

0: Marysz, Cindy Lauper pięknie to zaśpiewała. Time After Time to był rok 84, kiedy ten piękny, premierowy wtedy utwór stał się z miejsca wielkim przebojem. Za 4 minuty, godzina 10, najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
3: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
4: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
5: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
6: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
3: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Zapraszamy na Volvo Electric Days i rodzinny dzień dziecka w Volvo Bednarek. Już w tę sobotę odkryj elektryczną przyszłość Volvo. Poznaj najnowsze modele EX30, EX40 i EX90 i ES90. Skorzystaj z jazd testowych i poczuj moc nowoczesnych technologii oraz bezpieczeństwa Volvo. A dla najmłodszych? Detektyw Kotmundek, mnóstwo atrakcji, zabawy i niespodzianek z okazji Dnia Dziecka. Przyjedź całą rodziną do salonu przy ulicy Rokicińskiej 164 w Łodzi i spędź elektryzujący dzień razem z Volvo Bednarek. Wejdź na www.volvocarbednarek.pl i poznaj szczegóły.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
11: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
12: Naprawdę? I co w nim jest?
11: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
13: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
14: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
0: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Łodzi.
15: Natalia Dobrowolska. Po licznych perturbacjach w Łodzi ruszył pierwszy z 4 publicznych parkingów poziomowych w centrum miasta. Żeby zachęcić kierowców do korzystania, na początek ma być bezpłatny. A parkingi są potrzebne, bo w mieście jest 2 razy więcej samochodów niż jeszcze kilkanaście lat temu, mówi prezydent miasta Hanna Zdanowska.
16: Dopóki nie minie moda na to, że każdy musi mieć własny samochód, niestety będziemy się musieli z tym w jakiś sposób codziennie mierzyć.
15: Nowo otwarty parking ma być bezpłatny do 8 czerwca. Później za godzinę zapłacimy 5,50. A do Sądu Okręgowego w Sieradzu trafiły akty oskarżenia przeciwko 173 osobom podejrzanym o udział w nielegalnym obrocie paliwa LPG. Straty Skarbu Państwa oszacowano na blisko 24 miliony złotych. Podejrzanym grozi nawet do 25 lat więzienia. A już w weekend podczas juwenaliów pasażerów czekają zmiany w komunikacji miejskiej. MPK uruchomi dodatkowe linie i zmieni trasy. Więcej kursów pojawi się też na liniach nocnych. Studenci z ważną legitymacją będą mogli bezpłatnie korzystać z wybranych linii.
1: Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75.
1: Pogoda w Łodzi.
15: Słońce zdecydowanie dominuje na niebie w Łodzi. Co prawda od czasu do czasu przeleci jakaś chmura, ale nie będzie ich bardzo dużo do końca dnia i synoptycy nie prognozują też żadnych opadów. Na termometrach mamy 14 stopni, maksymalnie możemy dzisiaj spodziewać się 20, więc nie będzie bardzo gorąco. Jutro no nieznacznie cieplej, 22, może 23 stopnie. Zobaczymy na termometrach, słońca też będzie sporo.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
7: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75.
0: No to zaczynamy, tak jak powiedziałam, umownie przed południem. Czwartkowe, majowe, piękne, koniec maja, ale szybko ten maj mija. To jest jeden z moich ulubionych miesięcy i chciałabym, żeby trwał dłużej, ale czerwiec też nie jest gorszy. Gosia Kościelniak, zapraszam, a witam się z wami wielkim przebojem Eruption.

8 minus po 10, słuchacie Radia Złote Przeboje. Czwartek, za oknem wiosna, powoli przechodząca sobie w lato, a my w większości w pracy. A wczoraj bardzo rozśmieszył mnie kolega z redakcji, bo siedział wściekły, aż mu para szła z uszu i mówię: nie uszło mojej uwadze, że jesteś jakiś taki lekko niespokojny. A on na to mówi: jestem jak Rocky Balboa po trzeciej kawie, bo mi się nagrania skasowały. I od razu chwyciłam sobie ten pomysł na dzisiaj. Jaką postacią jesteśmy dziś w pracy? On był jak Rocky Balboa, bo mu się pliki skasowały, nagrania. A jaką postacią jesteśmy dziś w pracy my? Jaką jesteście wy? Postacią z kultowych filmów. I dlaczego? 2244430. No czekam, bo pomysłowi jesteście zazwyczaj niesamowicie. Czekam do południa na telefony. Za najciekawsze oddam biały porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Jeśli wolicie mailem, to można. robota@złoteprzeboje.pl. Jaką postacią z kultowego filmu dziś jesteście w pracy? I dlaczego?

0: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
1: W drugiej alejce po prawej.
0: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
1: A, to prawda.
0: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
1: No jasne.
2: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
19: Codziennie

Radio Złote Przeboje, 10.27 przed nami. Bardzo popularny utwór Zbigniewa Wodeckiego. Popularny już w 1980 roku po występie pana Zbigniewa na festiwalu w Opolu. Dwukrotnie był wtedy ten utwór prezentowany podczas koncertów Od Opola do Opola i mikrofon i ekran. No i wtedy też piosenkarz wyjechał z tym przebojem, a mianowicie Lubię wracać tam, gdzie byłem, na festiwal popularnie zwany Interwizją, organizowany przez Międzynarodową Organizację Radia i Telewizji. Troszkę się bał, bo wydawało mu się, że to nie jest materiał na przebój. Okazało się jednak, że Zbyszek Wodecki ten konkurs wygrał. Był tak szczęśliwy, że taki wolny numer wygrał i że ma pierwsze miejsce, że pożyczył od kolegów pieniądze i na własną rękę wystawił bankiet. To były duże pieniądze, wszystko na poczet tej nagrody, którą następnego dnia miano mu wręczyć, ale okazało się, że tą nagrodą była tylko jedna róża, więc został z jedną różą i długami.

0: autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
7: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
15: Naprawdę? I co w nim jest?
14: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
16: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
0: Reklama.

0: Robota, nie zając.
1: A jaką postacią z kultowych filmów jesteście dziś w pracy? I dlaczego? 2244430.
2: Ja to się czuję jak powolniak z filmu. Co ludzie powiedzą? Nic mi się nie chce.
3: Jaką postacią jestem w pracy z kultowych filmów? Mogę być detektywem Monk. Perfekcjonalistą jestem. Zauważam każdy najmniejszy szczegół. Wszystko musi być na swoim miejscu.
4: Ja jestem jak Hulk. Właśnie kapelkuję łazienkę, bo kiedy wszystko idzie dobrze, jestem spokojny, ale jak coś pójdzie nie tak, to może wszystko furgać.
1: Hulk. Pod wpływem stresu człowiek spokojny w filmie Hulk przemienia się w zielonego olbrzyma, bardzo niebezpiecznego. No to lepiej cię nie denerwować dzisiaj i aby wszystko poszło dobrze nam wszystkim w pracy. Jaką postacią jesteście dziś w pracy? Postacią z kultowych filmów i dlaczego? 2244430, czekam do południa na telefony. Za najciekawszy dzisiaj oddam biały porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Czekam na wszystkie wasze telefony, bo macie świetne pomysły. A jeśli wolicie mailem napisać, to można robota@złoteprzeboje.pl. Robota nie zając.

0: No coś się stanie dziś na pewno, Andrzej Piaseczny. Andrzeju, masz rację. Oby to było dobre i obyście mogli o tym opowiedzieć potem na antenie Radia Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i okolic.
1: Radio Złote Przeboje.

0: TPOPL. TPOPL.
1: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
0: TPOPL.
2: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
3: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
9: Reklama. Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
10: Wiadomości z Łodzi.
11: Natalia Dobrowolska. Miał być innowacyjny preparat, zamiast niego była woda. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim ruszył dziś proces przeciwko szefom spółki, która miała oszukać elektrownię Bełchatów. O szczegółach mówi nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
12: Na ławie oskarżonych usiadła m.in. 46-letnia prezes zarządu spółki. Firma sprzedawała elektrowni Bełchatów rzekomo innowacyjny preparat do odsiarczania spalin, mówił mi prokurator Krzysztof Kopania z prokuratury regionalnej w Łodzi.
13: W rzeczywistości woda kranowa stanowiła 99,9% nabywanego przez nią specyfiku.
11: W procesie, który dziś ruszył, oskarżone są w sumie 4 osoby, które nie chciały poddać się karze dobrowolnie. A policjanci zatrzymali 28-latka podejrzanego o atak na 20-letnim mieszkańcu Drzewicy. Mężczyzna został raniony ostrym narzędziem i trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Do groźnego wypadku doszło też w Gomulinie na drodze krajowej numer 74. Kierująca Oplem 34-latka wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle i potrąciła 28-letniego mężczyznę jadącego hulajnogą. Ten trafił do szpitala.
10: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
11: Słoneczna aura cały czas towarzyszy nam w Łodzi. Tak będzie dzisiaj do końca dnia, chociaż od czasu do czasu przez niebo gdzieś tam przelatują jakieś chmury. Na pewno są one niegroźne. Synoptycy nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów. Na termometrach zobaczymy 16 stopni. Możemy spodziewać się 20, no ale bardzo gorąco nie będzie. Jutro temperatura ma być nieco wyższa, około 22 stopni i słońca też będzie sporo.
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
14: Witam Was wszystkich w kolejnej godzinie przedpołudnia w Radiu Złote Przeboje. Łączy nas to, że słuchamy tego samego w tym samym czasie. A czego słuchamy? Największych przebojów lat 80. i 90. z przyjemnością. Mamy dobry gust. Bajek on Dios, tak zaczynamy tę godzinę. A potem sami posłuchacie.

8 minut po godzinie 11. Radio Złote Przeboje, 12 czerwca 1993 roku. Brytyjski zespół UB40 wraz z piosenką I Can't Help Falling in Love with You zdobył szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Ten utwór ponownie wybrzmiał we wszystkich rozgłośniach radiowych od czasów, kiedy śpiewał go wcześniej oczywiście Elvis Presley. I to ten przebój znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Silver z Sharon Stone i Williamem Baldwinem w rolach głównych. Krytyka uznała, że piosenka zasługuje na wyróżnienie właśnie w tej wersji i po premierze mówiono, że utwór idealnie wpasował się do scen filmowych. No właśnie, a my dzisiaj sobie rozmawiamy w naszym cyklu.

Robota nie zając, jaką postacią jesteście dzisiaj w pracy? Postacią z kultowych filmów? Dzwonicie 224 i 30 i naprawdę pomysły macie nieziemskie. Zresztą za chwilę się nimi z resztą Polski podzielimy. No to Jobi Foci, Can't Help Falling in Love.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
12: Lidl. To się opłaca.

0: Jaką postacią dziś w pracy jesteście? Postacią z którego kultowego filmu lub serialu? 2244430.
1: Witam, Radosław. Ja jestem jak ten miś uszatek. Zawsze jestem klapnięty, taki kurczę jak ten miś.
2: Ja osobiście porównałabym się do serialu Świat według Kiepski, dokładnie do Fredka Kiepskiego, który mówi, że nie ma w tym kraju pracy dla ludzi z jego wykształceniem. Bo ja też uporczywie szukam pracy. Jestem i drukarzem, i opiekunem medycznym, mimo to nie ma.
3: Rysiek z klanu to właściwie jestem ja. Oaza spokoju. No i tak samo jestem budowlańcem, jak i Rysiek z klanu. To sama profesja i ten sam spokój, nic go nie zakłóci.
0: Klapnięty jak miś uszatek. Klapnięty jak uszko misia uszatka. No i oczywiście Rysiek z klanu. No to jest absolutnie kultowa postać. No a Kiepski to już nawet nie wspominam. Bardzo Wam dziękuję za telefony i czekam na kolejne 2244430. Jaką postacią z kultowego filmu lub serialu jesteście dziś w pracy? Można też mailem robota@złoteprzeboje.pl. Do 12 jeszcze sobie o tym gawędzimy, a potem oddam za najciekawszy telefon biały porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 2244430.
4: Robota nie zając.

0: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
1: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: paczki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
6: TPOPL.
7: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

Dzisiaj czwartek, więc jeszcze dziś i jutro będzie z nami prowadząca swój program w niedzielę od godziny 12 do 14. Gwiazda, a równocześnie nasza koleżanka z radia, Beata Kozidrak. A dzisiaj o 12.30 opowie znowu w rozmowie z Piotrem Jaworskim o swoim kolejnym wielkim przeboju. A tych wszystkich tajemnic i historii związanych z nagrywaniem, czy z teledyskiem, czy z tym, jak powstawał tekst, nie znamy. Ale poznamy. O 12.30 dzisiaj zapraszam.

Perfekt i Bujanie w obłokach i to wielki przebój z roku 1997, a wysłuchacie właśnie radia Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Nasza ukochana muzyka. Za 3 minuty będzie południe, czwartkowe i wiadomości.

0: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140. Kamper spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
4: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
5: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
0: Mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
7: Reklama. Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
8: Wiadomości z Łodzi.
9: Natalia Dobrowolska. Studentki Uniwersytetu Medycznego boją się o swoje bezpieczeństwo w czasie wieczornych powrotów z zajęć w CKD. Młode kobiety alarmują, że są zaczepiane w okolicach przystanku tramwajowego, miejscu słabo oświetlonym i bez monitoringu, mówi studentka Agata Miller.
10: Od innych studentek dostawaliśmy informacje o tym, że na swojej drodze na uczelnię, czy też na przystanek spotykały tutaj mężczyznę. Mężczyznę, który był zamaskowany, który w sposób obsceniczny wręcz przyglądał się podróżującym studentkom i jednocześnie się przy tym analizował.
11: Cieszy mnie to, że te patrole tutaj już są, bo nawet dostaje informacje od studentek, że widzą tą straż miejską, szczególnie w tych godzinach popołudniowych.
9: Dodaje inna ze studentek, Maja Włodarczyk. A przy wschodniej działa już pierwszy z trzech nowych parkingów wielopoziomowych. Do 7 czerwca parkowanie będzie tam darmowe, później za godzinę postoju trzeba będzie zapłacić 5,50. Natomiast Teatr Powszechny przygotował premierę spektaklu dla młodych widzów pod tytułem A niech to gęś kopnie. Sztuka opowiada o gęsi, która po utracie sensu życia chce wprosić się na kolację jako danie główne. Spektakl zostanie pokazany także w wersji dla osób niewidomych i słabowidzących.
8: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
9: Cały czas dużo słońca mamy na niebie w Łodzi, tak dzisiaj będzie do końca dnia. Co prawda jakieś tam chmury też przewijają się przez nasze niebo, ale nie ma ich bardzo dużo i na pewno są niegroźne. Synoptycy nie prognozują żadnych opadów. Około 17 stopni zobaczymy na termometrach. Możemy spodziewać się 20, więc ta różnica nie będzie duża. Jutro ma być nieznacznie cieplej, 22 stopnie. Słońca też ma być sporo.
8: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM.
7: Dzień dobry, witamy już czwartkowe popołudnie. Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Nasze rozmowy z cyklu Robota nie zając. Dzisiaj akurat rozmawiamy sobie o tym, jaką postacią z filmu kultowego lub serialu dziś się czujecie. A teraz przed nami Eurythmics, za chwilkę.
12: Radio Złote Przeboje.
7: Podsumujemy sobie nasze dzisiejsze rozmowy, a o 12.30 spotkanie z Beatą Kozidrak.

0: Marta, nie zając.
1: Dziś rozmawialiśmy sobie o tym, jaką postacią z filmu kultowego dziś jesteście w pracy. Tomka, pozdrawiam mocno, który to napisał, że jest dziś w pracy jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Ściga się z czasem, aby do czwartej. A telefonów też nie brakuje.
2: Ja dzisiaj jestem jak Batman, czyli jak niedobry dzień. Po prostu niedostępny i nieprzytomny.
3: Dziś w pracy jestem trochę jak skrzyżowanie pani Frizzle i Mirabel Madrigal, czyli dzień dobry, spontanicznie zmieniamy plan, robimy projekt, dekoracje i kryzys emocjonalny klasy rozwiązujemy w 12 minut.
4: Ja jestem jak Scarlett O'Hara z Przeminęło wiatrem. To, co mam zrobić dziś, pomyślę o tym jutro.
5: Dzień dobry.

0: a ja jestem jak struś pędzi wiatr. Twitwi, twitwi i listy wszystkie w rejonie dostarczone. Miłego dnia dla wszystkich i słonecznego popołudnia.
1: Ja też mocno pozdrawiam i ściskam. No, poczucie humoru nas uratuje nie jeden raz. I dla Scarlett O'Hary dziś pakuje nasz piękny biały kubek z limitowanej edycji postać z kultowego filmu. Scarlett O'Hara i Przeminęło z wiatrem. I jaka mądra postać. Pomyślę o tym jutro. Jutro zresztą też sobie porozmawiamy. Dziękuję Wam za wszystkie telefony i maile dzisiaj, a za 20 minut w Radiu Złote Przeboje spotkanie dzisiejsze z Beatą Kozidrak.
2: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.

0: 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
18: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: to dopiero się zaczynał maj. Dopiero Beata Kozidrak dołączała do naszej ekipy radiowej, żeby przez cały maj o 12.30 od poniedziałku do piątku opowiadać o swoich największych przebojach. A tu już koniec maja, czyli dzisiaj i jutro jeszcze będzie można posłuchać rozmowy Piotra Jaworskiego z Beatą Kozidrak. No i w niedzielę od 12 do 14 jej autorski program Na naszych falach złotoprzebojowych. Posłuchajmy teraz razem.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Fajnie tak o tej porze spotykać się z Beatą Kozidrak codziennie w Radiu Złote Przeboje, a później będzie żal. Później będzie żal, jak ruszysz w trasę i te spotkania będą rzadsze. Oj, niedobrze. No ale to skoro ten żal się pojawił, to
3: żal
2: dzisiaj...
3: Żal nie tamtych nocy i dni.
2: No właśnie. Mm-hmm. Czyli piosenka z pierwszej solowej płyty. Jak to z tym tekstem było? Coś... tak. Zmiany na kolanie na ostatnią chwilę?
3: Wiecie co? Po prostu ja napisałam... Oczywiście byłam przygotowana do tej płyty bardzo, tak mi się wydawało, ale jeden tekst do tej piosenki do końca nie byłam niezachwycona. I dokładnie w drodze na prom poszukałam sobie tej weny twórczej, prawda? Na kolanie, wiesz, zmieniłam ten tekst, prawdę mówiąc, diametralnie, no.
2: Napisałaś od nowa.
3: No, tak. Prawie tak, coś tam zostawiłam, ale mimo, że pierwotnie...
2: Pamiętasz, co tam było na początku, jak to miało być?
3: Nie pamiętam, ale pamiętam, gdzie wpadł mi do głowy ten tekst, no, bo będąc na wakacjach zobaczyłam takiego, prawda, bardzo przystojnego mężczyznę, który się opiekował basenem, w którym pływałam i on zwrócił na mnie uwagę, ja na niego. No i tak został mi w pamięci, że chyba już wtedy było tak żal mi tamtych nocy i dni, prawda?
2: Proszę.
3: Tak, tak, inspiracją do tej piosenki był przystojny basenowy.
2: Cóż za uroczenie.
3: Zauroczenie poszło jak nie wiem.
2: No to kochani, to teraz każdy niech przypomni sobie jakąś swoją fascynację, nikomu o tym nie mówcie.
3: Lub zauroczenie.
2: Lub zauroczenie, tak jest, tylko zróbcie głośnie radio Złote Przeboje
3: i bawcie się przy piosence Żal mi tamtych nocy i dni.

0: Beata Kozidrak. Zapraszam na popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje. 101.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: I jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: No, do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99 zł, teraz 13,99 zł, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dzień dobry, sąsiadce.
13: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
12: To do zobaczenia.
13: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
14: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
18: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
19: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

jeszcze słyszę w uszach głos Beaty Kozidrak w przeboju Żal mi tamtych nocy i dni. No a już otwieramy dzisiejszą zabawę. Mamy dla Was zagadkę, no a Wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Czekają Radia z logo, Radia Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej podpisem. Możecie zobaczyć ten zestaw na Instagramie. Zapraszamy. Na Wasze telefony czekamy od teraz do 17, a o 17.30 wyłonimy jak codziennie dzisiejszego zwycięzcy. Jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź? Rozwiązaniem zagadki jest najcenniejszy podpis w zeszycie kolekcjonera. 224430. Powiedzcie też proszę, za co lubicie Radio Złote Przeboje i wśród autorów dobrych odpowiedzi wybierzemy ten z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co lubicie Radio Złote Przeboje właśnie. 224430. Rozwiązaniem zagadki jest najcenniejszy podpis w zeszycie kolekcjonera.

0: Tak, to musiał być szał na koncercie Danger Zone, Strefa Niebezpieczeństwa i Kenny Loggins z roku 1986. Za 3 minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości w radiu, złote przeboje i prognozy pogody na popołudnie też sprawdzimy. Zostańcie z nami, mocnym, fantastycznym, pobudzającym muzycznym uderzeniem zaczniemy kolejną godzinę.
1: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Reklama. Zapraszamy na Volvo Electric Days i rodzinny dzień dziecka w Volvo Bednarek. Już w tę sobotę odkryj elektryczną przyszłość Volvo. Poznaj najnowsze modele EX30, EX40 i EX90 i ES90. Skorzystaj z jazd testowych i poczuj moc nowoczesnych technologii oraz bezpieczeństwa Volvo. A dla najmłodszych? Detektyw Kot Mundek, mnóstwo atrakcji, zabawy i niespodzianek z okazji Dnia Dziecka. Przyjedź całą rodziną do salonu przy ulicy Rokicińskiej 164 w Łodzi i spędź elektryzujący dzień razem z Volvo Bednarek. Wejdź na www.volvocarbednarek.pl i poznaj szczegóły.
3: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
4: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
3: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
4: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
3: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
4: Tu woda ma moc.
5: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
2: Naprawdę? I co w nim jest?
1: Że mam się stawić? W szkole czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
3: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
4: Reklama.
5: Zbliża się 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Jutro tankowanie będzie tańsze niż dziś. Śmiertelne w skutkach zderzenie dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Sanatorium w Nałęczowie czasowo zamknięte przez wirusa. Miriam Lipińska. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 16 groszy, za benzynę 98 6,73, a za olej napędowy 6 zł i 37 groszy za litr. To oznacza, że jutro tankowanie będzie tańsze niż dziś. Śmiertelny wypadek z udziałem dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie w Łódzkiem. W wyniku obrażeń zginął 52-latek jadący jedną z nich, mówi młodszy aspirant Katarzyna Wasiak z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
7: 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej podczas wykonywania manewru skrętu w lewo zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze. W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. W stanie ciężkim, nieprzytomny został przetransportowany do szpitala.
6: Jego życia nie udało się uratować. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze kolejne zawiadomienia w sprawie publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Tym razem chodzi o arkusze z biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii i WOS-u oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym. Sanatorium w Nałęczowie zamknięte do końca maja, tak zdecydował sanepid po tym, jak w uzdrowisku wykryto dużą liczbę zakażeń rotawirusem. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Część osób na własne życzenie wróciła już do domu, część jest w izolacji, wszyscy czują się dobrze. Cały ośrodek jest dezynfekowany, zacznie ponownie przyjmować kuracjuszy od 1 czerwca.
8: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Dzień Dziecka coraz bliżej, prawie połowa z nas planuje go obchodzić. Na prezenty najczęściej planujemy wydać do 300 zł. Stawiamy też na bycie razem, mówi Karolina Łuczak z Providenta.
9: Drugim najczęściej wybieranym prezentem jest wspólny czas, zarówno przez dzieci, jak i rodziców. Wspólny spacer, wyjście do kina, czy teatru lub uroczysty posiłek.
6: Takie wspólne wyjście ma w planach 16% rodziców.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16. Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75.
8: Pogoda.
5: Tylko na północnym wschodzie dzisiaj większe zachmurzenie i możliwe przelotne opady deszczu i tam 16 stopni, w centrum Polski do 18, a w Legnicy i Wrocławiu do 22. Jutro na zachodzie do 26 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16. Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75.
5: Dzień dobry, witamy wspólnie kolejną godzinę czwartkowego popołudnia, prawie 3 minuty po godzinie 13. Skoro już po wysłuchaniu wiadomości wiemy to, co dzieje się i w Polsce, i na świecie, a jest najbardziej istotne, to możemy sobie wracać do życia, do pracy i do słuchania największych przebojów lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz. Bon Jovi.

Radio Złote Przeboje. Niezbyt często myślimy o tym, że aby utrzymać formę, na przykład żeby tańczyć podczas koncertów, gwiazdy muszą traktować swoje ciało jak sportowcy. Często ćwiczą śpiew podczas biegania na bieżni, żeby nauczyć się kontrolować oddech w czasie skoków i szybkiego poruszania.

poruszania się po scenie. Mają indywidualne plany żywieniowe, które wspierają regenerację mięśni po wielogodzinnych próbach tanecznych, które trwają nierzadko po 10 godzin. Na przykład Michael Jackson, no wiadomo, zrewolucjonizował występy na żywo. Jego moonwalk, precyzyjne ruchy i dynamiczne sekwencje wyznaczyły standardy dla całych pokoleń. Madonna też słynie z kondycji tańca podczas długich koncertów. Beyoncé także jest znana z niezwykle energetycznych kilkugodzinnych show, a jej choreografie łączą taniec współczesny i hip-hop i elementy marszowe. No a przed nami przebój Natalii Kukulskiej pod tytułem W biegu. No tak a propos kondycji.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

przed nami piosenka, która została napisana w 1984 roku z myślą o filmie Grandview USA, w którym grał Patrick Swayze, ale ostatecznie nie została tam wykorzystana. I kiedy Patrick Swayze zaproponował ten sam utwór dla Dirty Dancing, producenci uznali, że ballada w ogóle nie pasuje do klimatu filmu i początkowo nie chcieli jej umieścić na ścieżce dźwiękowej, a kiedy reżyser usłyszał demo piosenki, no jednak się nią zachwycił. Utwór idealnie wpasował się w emocjonalną scenę pożegnania bohaterów. Prawda? Radio Złote Przeboje za 29 minut będzie 14.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Gdy ktoś zwinął Ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal. Henry Cavill.
6: 3, 2, 1.
5: W filmie... Zawodowcy. Tylko w kinach.
7: Halo Łódź. Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pawianicka 75. Jazdy testowe gratis.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
9: Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
10: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Z doświadczenia życiowego wiem, że wiele kobiet bardzo lubi takich mądrych, ustatkowanych, doświadczonych mężczyzn o pięknym głosie, takich już dojrzalszych. Nie no.
1: Skąd ich brać?
0: No jest taki jeden.
1: Ryszard Rynkowski?
0: No tak. Myślałam, że pomyślisz, że już wiesz ja tutaj, że firankami rzęs zawrugasz, ale nie dał się nabrać.
1: Nie dał się nabrać. Na lewe sanki. Słuchajcie, no mamy takich wspaniałych facetów, wspaniałe dziewczyny, chórki, duety, zespoły. No nic tylko brać i słuchać.

0: No my troszkę jak ta Sophie B. Hawkins zawsze jesteśmy pod ręką muzycznie w Radiu Złote Przeboje, ale również z tylko sprawdzonymi wiadomościami, te najbliższe o 14.
1: Pierwsze umowy na zakupy w ramach programu SAFE zostały właśnie podpisane. Premier mówi o dziejowej chwili, a my w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14 sprawdzimy, na co pójdą te pieniądze.
2: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
5: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
4: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
5: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
4: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
5: Tu woda ma moc. Reklama.
6: 28 maja, mamy czwartek, tu Radio Złote Przeboje i Miriam Lipińska, która przedstawi wiadomości.
7: Pierwsze pieniądze z programu SAFE już zagospodarowane. Sąd przyspieszył posiedzenie w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Jest podejrzenie pierwszego przypadku zakażenia wirusem Ebola w Europie. Pierwsze umowy na zakupy finansowane z programu SAFE podpisane to m.in. dostawy dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, w tym system ochrony informacji i mobilne laboratorium zajmujące się cyberbezpieczeństwem.
8: W tym czasie pełnym zmian, czasami chaosu, czasami niepewności, Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy. Polska wzięła na siebie odpowiedzialność we własnym interesie, ale też w interesie innych, w interesie sojuszników, za stabilność granicy wschodniej.
7: Mówi premier Donald Tusk. To jeszcze przez chwilę o polityce. Posiedzenie sądu w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry zostało przyspieszone. Odbędzie się na początku lipca, a nie we wrześniu, jak wcześniej planowano. Decyzja sądu może otworzyć drogę do ekstradycji byłego ministra, który jest obecnie w USA. Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. To ma być koniec z bólem na polskich porodówkach. W całym kraju weszły w życie nowe standardy opieki nad pacjentkami w ciąży. Gwarantują kobietom dostęp do psychologa w czasie całego okresu ciąży czy znieczulenia podczas porodu, mówi lubelska konsultantka perinatologii profesor Adrianna Kondracka.
9: Każdy podmiot leczniczy, który ma trakt porodowy, powinien mieć przynajmniej jedną metodę łagodzenia farmakologicznego bólu.
7: Zmiany mają też zapewnić rodzącym więcej badań czy wsparcie po utracie dziecka. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem Ebola, to w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Jak podają austriackie media, pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie Ebolą, ale lekarze chcą jeszcze potwierdzić wynik kolejnymi badaniami.
10: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Jesteśmy bogatsi. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
11: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
7: W zeszłym roku dochód rozporządzalny na osobę to było 3,5 tysiąca złotych. Dla porównania rok wcześniej mieliśmy do dyspozycji o 340 zł mniej.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Dzisiaj maksymalnie 22 stopnie na zachodzie Polski. Poznań, Szczecin, Wrocław to te miejsca, gdzie ta temperatura jest najwyższa, a przeważnie około 18. Na wschodzie mogą pojawić się opady deszczu. Aneta Łańcuchowska, dietetyk kliniczna i jej wspaniałości kulinarne. Co dzisiaj podajemy do stołu?
12: Ekspresowe placuszki z serka wiejskiego na słodko. Jest to ulubiony przepis moich dzieci. Jedzą je na śniadanie, jedzą na kolację, ale też bardzo dobrze sprawdzają się właśnie, gdy wychodzimy na plac zabaw. Wam również polecam.
6: Mniam. Słuchajcie, to ten przepis już niedługo, a teraz po prostu witam was serdecznie i smakowicie. Jerzy Telesiński.
13: This is Mambo number 5.

0: Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje, w którym swój program w najbliższą niedzielę ma Beata Kozidrak, która do nas dołączyła. A kto chce jej zdjęcie z autografem i pamiątkowe radio ze specjalnej, ściśle limitowanej serii, to ręka do góry. Taki zestaw. Wczoraj wygrał Tomek.
1: Dziękuję bardzo i też się bardzo cieszę. Fajny dzień dzisiaj się skończy. Do 18 w pracy, a tutaj proszę.
0: Uwaga, pora na podpowiedź numer 2.

hasło, którego dziś poszukujemy, najczęściej zapisuje się w pośpiechu po koncercie. Często na kartce, płycie lub zdjęciu. 2 2 4 4 3 0 do 17 czekam na wasze odpowiedzi, o co dzisiaj pytamy. No i pamiętajcie, dodajcie też, za co lubicie Radio Złote Przeboje. O 17.30 ogłaszam zwycięzcę.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
6: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
7: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
8: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
14: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
13: Mów szybko, gdzie byłaś.
14: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
13: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
14: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
13: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
0: Reklama.

Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie zawsze, niezależnie od tego, kiedy tylko włączycie radio Złote Przeboje. Uwaga, miłośnicy Whitney Houston, powiem wam w tajemnicy na razie jeszcze, że od poniedziałku rozdajemy bilety na Tribute to Whitney Houston, wspaniałe muzyczne wydarzenie. Tyle zdradzę na razie, więcej już niebawem. Czy są tu jacyś fani talentu Whitney Houston?

0: autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: TPOPL. Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
5: TPOPL. Kastorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś.
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
14: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: Kaufland jest fresh, fresh.
19: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Will you be there? Zapytuje w Radiu Złote Przeboje Michael Jackson, a robi to akurat w dobrym momencie, bo pora na kolejny piknikowy przepis na coś pysznego i zdrowego. Aneta Łańcuchowska, dietetyk kliniczna i ekspresowe placuszki z serka wiejskiego. Na słodko.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.
3: Potrzebujecie pół opakowania serka wiejskiego, jajko, mąka orkiszowa jasna, dwie łyżki tej mąki, pół łyżeczki proszku do pieczenia, półtorej łyżeczki erytrytolu, jedna łyżeczka oleju rzepakowego, dodatkiem mogą być sezonowe owoce, przygotowanie tych placuszków. Serek wiejski, mąka, jajko, proszek do pieczenia i erytrytol wymieszaj ze sobą. Na patelni rozgrzej olej rzepakowy, który jest cudowny do smażenia. Na rozgrzanym oleju uformuj placuszki i smaż z dwóch stron pod przykryciem, aż się oczywiście zarumienią. Na ostatnie dwie minuty możesz zdjąć pokrywkę. Placuszki podawaj właśnie z tymi sezonowymi owocami, ale też myślę, że fantastycznie będą smakować na przykład z dodatkiem jogurtu naturalnego.
2: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Right Said Fred, Don't Talk Jazz Kiss, tak grawam Radio Złote Przeboje. W czwartek jest 28 maja i co w związku z tym dzieje się i w Polsce i na świecie, powiemy wam o 15.
1: Powiemy między innymi o poważnym wypadku ciężarówki z amerykańskimi żołnierzami. Wiadomo, że jeden z nich został ciężko ranny, a szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Ach, co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresu. Sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140. Reklama.
7: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie, 28 maja. Miriam Lipińska przedstawi wiadomości.
8: Kolejna osoba zatrzymana w związku z serią fałszywych alarmów. Wypadek ciężarówki z amerykańskimi żołnierzami. A na koniec o tym, dokąd na długi czerwcowy weekend. Zaczynamy jednak od wiadomości z ostatniej chwili. Jest czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami, które ściągnęły policję i strażaków do mieszkań polityków i osób związanych z prawicą. Trwa przesłuchanie zatrzymanego. Na razie nie usłyszał zarzutów. Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Wypadek wojskowej ciężarówki z amerykańskimi żołnierzami w zachodniopomorskiem. 8 wojskowych USA zostało rannych. Jeden w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Gryficach. Żołnierze jechali na ćwiczenia na poligon pod Drawskiem Pomorskim. Wioząca ich ciężarówka zjechała z drogi i przewróciła się na pobocze. Okoliczności wypadku bada żandarmeria wojskowa.
9: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Sanepid zamknął do 1 czerwca uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Kuracjuszy trzeba izolować, wszyscy czują się dobrze, a placówka jest dezynfekowana. Dokładna przyczyna zakażenia nie jest jeszcze znana, ale jak mówi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Lublinie, w sanatorium o zakażenie nie trudno.
10: Rotawirus bardzo łatwo się przenosi pomiędzy ludźmi. Osoba zakażona wydala bardzo duże ilości tego wirusa, więc dlatego łatwo o rozprzestrzenianie się zakażenia.
8: Choroba może utrzymywać się nawet kilka dni dłużej u osób starszych i dzieci. Rzym to od lat najchętniej wybierany zagraniczny kierunek na długi czerwcowy weekend. W Boże Ciało jedziemy też w Polskę. Najchętniej nad morze, mówił Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
11: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
8: Z analiz rynku wynika, że teraz noclegi nad morzem są tańsze o blisko 4%.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
12: Natalia Dobrowolska. Zaczynamy od propozycji dla miłośników kina i dobrej zabawy. Już dzisiaj o 19 w Klubu Piwiarni rozpocznie się PubQuiz filmowy 2.0. Na uczestników czekają pytania o klasykę kina, nowości filmowe i kultowe dialogi. A jeśli zamiast odpowiadać na pytania wolicie stanąć na scenie, to też dziś warto zajrzeć do pubu Biblioteka. O 20 rozpocznie się tam biblioteczny stand-up open mic. Każdy chętny będzie mógł spróbować swoich sił przed publicznością i dostać swoje symboliczne 10 minut na scenie. A na koniec propozycja dla tych, którzy lubią nietypowe warsztaty i chcą nauczyć się czegoś nowego. Jutro o 17 w lokalu Pantu Nie Stał odbędą się warsztaty fermentacyjne Robimy Kombucze. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować popularny napój w domu i zabiorą ze sobą własnego grzybka do dalszej produkcji.
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Pogoda.
7: Gdańsk 17, Warszawa 19, 20 stopni w Krakowie, Katowicach i Łodzi, Szczecin 21, Wrocław i Poznań 22. Dzisiaj słonecznie i bez deszczu z niewielkim zachmurzeniem na północnym wschodzie i na krańcach południowo-wschodnich. O pewnym magicznym koncercie w Chicago, którego marzenie Rogalskiej zazdroszczę jak wszyscy diabli, pogadamy sobie z wyżej wymienioną o 15.30, bo okazja ku temu dzisiaj wyjątkowa. Zostańcie z największymi przebojami lat 80. i 90. na cały czwartek. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Radio.

Wpadliśmy na pomysł stworzenia Tushai w mieszkaniu Nika. Kawałek miał refren, który wydawał mi się uroczy, opowiadał Chris Hamill w wywiadzie dla Guardiana. Nieoceniona okazała się pomoc jednego z kolegów. Mój znajomy biznesmen zainwestował 10 tysięcy funtów w nowy sprzęt dla nas, taki, jaki miało Depeche Mode. To odmieniło nasze brzmienie, zdradził wokalista Kaja Gugu w tej samej rozmowie. O naszych gwiazdach wiemy wszystko. Colby Calais, teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder
1: why. Yesterday you told me about... Autopromocja.
0: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Hello. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
13: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: O, a People i Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Ja chciałem cię zapytać, droga Marzeno, czy ty się zaliczałaś do szalonych fanek Depeszów? Moja koleżanka Kasia kazała na siebie mówić Depeszuwa. Byłaś aż tak bardzo?
1: Byłam Depeszuwą, chociaż naprawdę to ja sobie do tych Depeszów troszkę potrzebowałam dojrzeć, ale no nie, byłam. I w ogóle, to takie pytanie to Jurek. To jest czysta formalność. Bo chcę ci powiedzieć, że jeden z najwspanialszych koncertów, jakie słyszałam w życiu, na jakich byłam w życiu, to koncert właśnie Depeszów. Uwaga, w Chicago, w Grand Parku, na festiwalu Lollapalooza. Zmrok zapada. Znaczy, jeśli chodzi o wszystko, czyli okoliczności, nagłośnienie, show. Pamiętam, że z moją przyjaciółką siedziałyśmy sobie na trawce. Miałyśmy takie fajne miejsce na kocyku. I ja w którymś momencie spojrzałam w gwiazdy, w niebo i pomyślałam sobie...
0: To jest the moment.
1: Tak, to jest ten moment i takie coś tak metafizycznego, niezwykłego. To była jakość, to była metafizyka, to było wszystko. Chciałam się uszczypnąć, czy ja na pewno nie śnię. Zdecydowanie był to najpiękniejszy koncert w moim życiu pod każdym względem.
0: Przypominam się takie przykazanie Boże. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Czyli nie pożądaj, nie zazdrość. I jak ja mam sobie z tym poradzić? Jak ja bym ci zazdroszczę
1: Jurek,
0: i pożądam
1: zazdrość.
0: Być tam
1: ja sama sobie tego momentu zazdroszczę do tej pory.
0: A wiesz, że ja poznałem Coolio?
1: Naprawdę?
0: Tak? Zazdrościsz mi?
1: No pewnie, że się zazdroszczę. Człowieku, że...
0: Ale Boże,
1: właśnie
0: coś.
1: To mi teraz puścisz?
0: Gangsta's Paradise 90.

0: dzisiaj. Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Szukam kogoś, kto pomoże mi spłacić kredyt, albo wyglądasz jak moja ex.
3: Ups, jutro zapytamy Was, jak zepsuć randkę jednym zdaniem.
0: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: I po pracy?
8: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka. Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. To nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
15: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
17: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram.

Kocham te niemieckie nowofalowe zespoły i to zimne, elektroniczne brzmienie. Kiedyś jeszcze stylówa panów z Alphaville była dla mnie super imponująca. No, dzisiaj to już pewnie bym się tak nie ubrał, ani nie zrobiłbym sobie takiej fryzury, ale sentyment jest. Taylor Dayne. Będziemy jej teraz słuchać. Ogłosiła właśnie, że dołączyła do Roxette jako gość specjalny amerykańskiej jubileuszowej trasy koncertowej zespołu. I to jest wspaniała wiadomość.

0: Maxi Priest, Close to You i 1990 rok, ale schodzimy na ziemię. Rok 2026, punktualnie o 16:00, tylko sprawdzone wiadomości.
1: Będzie sportowo, bo mamy świetne wieści z Paryża. Życiowy sukces jednej z naszych tenisistek, Mai Chwalińskiej we French Open. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Zapraszamy na Volvo Electric Days i rodzinny dzień dziecka w Volvo Bednarek. Już w tę sobotę odkryj elektryczną przyszłość Volvo. Poznaj najnowsze modele EX30, EX40 i EX90 i ES90. Skorzystaj z jazd testowych i poczuj moc nowoczesnych technologii oraz bezpieczeństwa Volvo. A dla najmłodszych? Detektyw Kot Mundek, mnóstwo atrakcji, zabawy i niespodzianek z okazji Dnia Dziecka. Przyjedź całą rodziną do salonu przy ulicy Rokicińskiej 164 w Łodzi i spędź elektryzujący dzień razem z Volvo Bednarek. Wejdź na www.volvocarbednarek.pl i poznaj szczegóły.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
4: Naprawdę? I co w nim jest?
3: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
5: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19. Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
6: Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje. Jest czwartek, 28 maja. Pora na wiadomości, które przedstawi Miriam Lipińska.
8: Są podpisy pod kolejnymi umowami na zakupy w ramach programu SAFE. Potem o tym, za ile jutro zatankujemy. I życiowy sukces naszej tenisistki Mai Chwalińskiej zameldowała się właśnie w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Kolejne umowy finansowane z programu SAFE zostały właśnie podpisane. To na zakup hełmów z ochroną balistyczną i kamizelek zintegrowanych. Pierwsze umowy w ramach SAFE podpisano dziś przed południem. Tak mówił o tym premier Donald Tusk.
9: Jestem poruszony, bo mam takie poczucie, że to jest właśnie ten dzień. Ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. Pieniądze europejskie na SAFE zagwarantowane. To jest 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj.
8: Premier dodał, że do 30 maja zagospodarowano 100 miliardów złotych w ramach SAFE, czyli zdecydowaną większość środków z programu. Jutro tankowanie będzie tańsze. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 15 groszy do 6 zł i 16 groszy. Natomiast cena diesla pójdzie w dół o 20 groszy do 6 zł i 37 groszy za litr. Fatalne wieści dla rolników i plantatorów, a w efekcie dla nas, konsumentów. Wracają ostrzeżenia przed przymrozkami. Dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Najbliższej nocy przy gruncie temperatura może tam spaść do minus 2 stopni, a to może odbić się na uprawach, przez co na przykład owoców będzie mniej. Od poniedziałku w Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja już w całym mieście. Od listopada zakaz nocnej sprzedaży alkoholu dotyczył dwóch dzielnic, Śródmieścia i Pragi Północ.
10: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
8: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą liczyć się z karami.
11: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: W nich na koniec sport i świetne wiadomości z kortów Roland Garros. Nasza tenisistka Maja Chwalińska wygrała z belgijską tenisistką Elise Mertens 6-4, 6-0 w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Awans do trzeciej rundy turnieju to jej życiowy sukces.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
12: Natalia Dobrowolska. Łódź szykuje się na wielkie juwenalia, które po raz pierwszy wspólnie organizują trzy największe uczelnie miasta. W piątek i sobotę skwer przy Lutomierskiej zamieni się w miasteczko festiwalowe. Koncerty startują codziennie od 18, a na scenie pojawią się m.in. Kizo, Sokół, Koma, Ich Troje i Bambi. Sobotni wieczór można też spędzić bardziej w tanecznym klimacie. O 21 w klubie Niebostan rozpocznie się jubileuszowa dyskoteka Młodego Człowieka. To już 10 lat imprezy, podczas której przez całą noc grane są wyłącznie polskie przeboje. A jeśli ktoś marzy o wieczorze rodem z gangsterskiego filmu, może zajrzeć do lokalu Jesteśmy przy Jaracza. Tam również w sobotę od 18 odbędzie się Mafia Karaoke Night. W programie wspólne śpiewanie największych hitów, konkurs na najlepszy występ i obowiązkowy mafijny dress code.
11: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Pogoda.
7: Deszcz może się pojawić na Podlasiu i na Podkarpaciu. Na termometrach 22 stopnie we Wrocławiu i Poznaniu, to najwyższe temperatury. 21 w Szczecinie, 20 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, 19 w Warszawie i 17 w Gdańsku. Dlaczego użyczając nawet najbliższym swoją kartę płatniczą popełniamy poważny błąd i jakie to z sobą niesie konsekwencje? Powiem wam o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: Jak nie dzisiaj, no to już tylko jutro macie jeszcze szansę na prezenty od naszej nowej redakcyjnej koleżanki. Dołączyła do nas Beata Kozidrak. Jej zdjęcie z autografem i radio z limitowanej konkursowej edycji Radia Złote Przeboje rozdam o 17.30, a do 17.00 czekam na wasze telefony z hasłem.
1: Odpowiedź może być też również inicjał.
2: To będzie podpis Jarosława Kozidraka.
3: Ta piosenka to piosenka Kolekcjoner.
0: Te propozycje to nie są poprawne odpowiedzi. Podpowiedź numer 3 przed nami.
4: To podpis artysty specjalnie dla fana. Jeśli znasz poprawną odpowiedź, to mój podpis może trafić do ciebie.
0: 2 2 4 4 3 0. Jak brzmi dzisiejsze hasło, którego szukamy? No i za co lubisz Radio Złote Przeboje? Czekam na wasze telefony.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
13: Halo Łódź. Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.

0: Aldi do MediaMarkt.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Genialna grupa Classic z Nuvo w Radiu Złote Przeboje, w którym przed wakacjami warto pamiętać, że nigdy, ale to przenigdy nie należy dawać nikomu płacić naszą własną kartą. Nawet żonie, mężowi, dzieciom i najbliższym. Dlaczego?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Podpisując umowę, właściciel karty płatniczej zobowiązuje się do przestrzegania warunków wystawcy karty. Zatem, zgodnie z przepisami bankowymi, karta nie jest własnością wspólną, z której pozostali członkowie gospodarstwa domowego mogliby korzystać bez ograniczeń. Banki ostrzegają również, że udostępnianie PIN-u albo danych karty może zostać uznane za rażące zaniedbanie w przypadku sporu. W takiej sytuacji klient traci ochronę gwarantowaną. Chociaż przepisy nakładają na banki obowiązek zwrotu pieniędzy za nieautoryzowane transakcje, to tylko wtedy, kiedy klient nie naruszył zasad bezpieczeństwa.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zapraszamy na Volvo Electric Days i rodzinny Dzień Dziecka w Volvo Bednarek. Już w tę sobotę odkryj elektryczną przyszłość Volvo. Poznaj najnowsze modele EX30, EX40 i EX90 i ES90. Skorzystaj z jazd testowych i poczuj moc nowoczesnych technologii oraz bezpieczeństwa Volvo. A dla najmłodszych? Detektyw Kot Mundek, mnóstwo atrakcji, zabawy i niespodzianek z okazji Dnia Dziecka. Przyjedź całą rodziną do salonu przy ulicy Rokicińskiej 164 w Łodzi i spędź elektryzujący dzień razem z Volvo Bednarek. Wejdź na www.volvocarbednarek.pl i poznaj szczegóły.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
6: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
7: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
6: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
7: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
6: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
7: Tu woda ma moc. Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka. Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote przeboje w drodze.
3: Do końca dnia przeważnie słonecznie, przelotny deszcz możliwy tylko na wschodzie. Wieczór i noc z przymrozkami w pasie od północy przez centrum po południe kraju. Tyle w pogodzie, to teraz o tym, co na drogach. Radzę Wam omijać krajową 20, to Pomorze Zachodnie, a chodzi o odcinek Stargard-Chociwel. W pobliżu miejscowości Dalewo droga jest tymczasowo zablokowana po śmiertelnym wypadku, w którym zginęła jedna osoba.
2: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

What's a Woman w Radiu Złote Przeboje. Co za kobieta w Radiu Złote Przeboje, czyli Kylie Minogue mam na myśli. Okazuje się, że zmagała się z nawrotem choroby nowotworowej. Dopiero w nowym dokumencie Netflixa opowiada, że 5 lat temu po raz drugi zdiagnozowano u niej raka piersi. Przyznała, że po nawrocie choroby była tylko skorupą człowieka i nie miała siły mówić o tym publicznie. Na szczęście przeszłam przez to znowu i wszystko jest dobrze. Hej, kto wie, co czeka na nas za rogiem, ale muzyka pop mnie karmi, wyznała artystka, którą teraz zagram wam w Radiu Złote Przeboje.

0: pięknie jest czy nie jest, to tak naprawdę zależy od tego, czym będzie mówić Miriam o 17. Jest, nie jest, będzie?
1: Kierowcy o 17 koniecznie zróbcie głośniej, mamy wieści dotyczące przyszłości pakietu paliwowego CPN. A szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje. Jest czwartek, 28 maja. Pora na wiadomości. Miriam Lipińska.
11: Co dalej z pakietem CPN? Rząd zdecydował. Prokuratura bada wczorajszy tragiczny wypadek w Kutnie. Zderzyły się tam dwie hulajnogi elektryczne. Przybywa podatników w drugim progu podatkowym, ale to nie oznacza, że jesteśmy bogatsi. Rządowy pakiet paliwowy CPN pozostanie z nami na dłużej. W Dzienniku Ustaw właśnie pojawiły się rozporządzenia, zgodnie z którymi niższa akcyza i VAT na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych będą obowiązywać przynajmniej do 15 czerwca. A jutro ceny maksymalne paliw będą nieco niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 16 groszy, za benzynę 98 6,73, a za olej napędowy 6 zł i 37 groszy za litr. Kluczowe dni dla programu SAFE. Do końca miesiąca ma być podpisanych ponad 50 umów na produkcję sprzętu i uzbrojenia dla polskiej armii. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ruszył do zakładów zbrojeniówki, które zrealizują dostawy.
12: Startuje wielka trasa SAFE, Polski bezpiecznej, Polski przygotowanej, Polski silnej. Przed nami kilkadziesiąt umów do podpisania, zarówno przez Agencję Uzbrojenia, jak i przez komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
11: Z programu SAFE skorzysta w sumie 10 tysięcy polskich firm. Prokuratura bada wczorajszy śmiertelny wypadek z udziałem dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie, mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
13: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
11: W wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup. Ciężko ranny trafił do szpitala. Jego życia nie udało się uratować. Jak dodała prokuratura, w chwili zderzenia kask na głowie miał tylko 15-latek.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Co dziesiąty Polak wpada w drugi próg podatkowy, czyli rocznie zarabia ponad 120 tysięcy złotych. Tak wynika z podsumowania sezonu zeznań podatkowych za ubiegły rok. W zaledwie rok przybyło 500 000 takich osób, mówi Beata Boruszkowska z Centrum Usług B2B. Była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych.
0: Jeszcze kilka lat temu drugi próg podatkowy kojarzył się z bardzo wysokimi zarobkami, a teraz coraz częściej wpadają do niego po prostu zwykli specjaliści, menadżerowie czy nawet pracownicy etatowi i pensje rosną szybciej niż limity podatkowe.
11: Próg podatkowy od lat stoi w miejscu, a Ministerstwo Finansów nie zamierza go podwyższać, bo oznacza to mniejsze wpływy do budżetu.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: A dzisiaj wyraźne ochłodzenie na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim przez 18 w centrum do 22 stopni na Dolnym Śląsku. Dzień nadal przeważnie słoneczny prawie wszędzie. Trochę więcej chmur na Podlasiu i na Podkarpaciu. No i tutaj też lokalnie przelotnie ciągle jeszcze może popadać. Tu Radio Złote Przeboje, w którym już za chwilę po raz przedostatni nagrody w związku z tym, że program na naszej antenie ma od niedawna Beata Kozidrak. Nazywam się Jerzy Telesiński, trzymam za was kciuki, zostańcie ze mną. Radio.

Żanet w Radiu Złote Przeboje. Okazuje się, że jest właśnie w bardzo ciekawym momencie życia. Trochę zaczyna wszystko od nowa. Nowa muzyka, nowa miłość, a wkrótce pierwsze dziecko. Trzymamy kciuki za przyszłą mamę i za powodzenie na nowej drodze życia. Trzymamy też kciuki za tych, którzy chcą wygrać prezenty od Beaty Kozidrak. Już za chwilę rozwiązanie dzisiejszej zabawy. Zdjęcie z autografem naszej nowej redakcyjnej koleżanki, a do tego wspaniałe radio ze ściśle limitowanej serii konkursowej. Już tu na Was czekają.

0: Dzieciaki do MediaMarkt.
1: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
2: Naprawdę? I co w nim jest?
1: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
3: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
7: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
13: Halo Łódź. Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość. Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.

0: O tym, że miłość wisi w powietrzu, zaśpiewał John Paul Young w Radiu Złote Przeboje, w którym dzwonię teraz do naszej słuchaczki. Dzwonię z nagrodami. Dzień dobry.
1: A, witam serdecznie.
0: Jak mija czwartek z największymi przebojami lat 80. i 90.?
1: Mija bardzo fajnie. Słonecznie, na plaży.
0: Na bojejku! A gdzież ta plaża? Powiedz, żeby wszyscy zazdrościli.
1: W Kuźnicy.
0: Jest tam jeszcze pewnie sporo miejsca, co? Troszkę przed sezonem.
1: Tak.
0: A małe radyjko mam dla ciebie również tutaj od nas. I do tego zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak, ale jedna drobnostka. Jak brzmi hasło, o które dzisiaj pytaliśmy?
1: Hasło to był autograf.
0: I to te nagrody, które właśnie wymieniłem, droga Joanno, która sobie spędza czas z radiem Złote Przeboje na plaży, są twoje. Gratuluję.
1: A super, dziękuję ślicznie. Nie spodziewałam się dzisiaj tego.
0: No widzisz, jak potrafimy zaskoczyć. No, od morza do Tatr. Doskonała muzyka, niech wam towarzyszy i na wakacje, i w pracy, i wszędzie. A takie nagrody, no to też tylko u nas. No to, o Boże, czegoś ci można życzyć jeszcze więcej. No już chyba wszystko masz. No Joanno, no to
1: dokładnie.
0: Dostępnych nagród od Radia Złote Przeboje, co?
1: No, dziękuję ślicznie.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: A i niektórzy to w życiu mają ciężko. Na plaży słuchają Radia Złote Przeboje. Nie ma czego zazdrościć. Jutro po raz ostatni nagrody od Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Wiecie, co robić, prawda? No, dla pewności. Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
8: Naprawdę? I co w nim jest?
11: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
12: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
17: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
18: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
21: Aflofarm. W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
22: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Po południu przelotny deszcz możliwy na wschodzie, ale w pozostałych regionach przeważnie słonecznie. Z kolei w nocy wrócą przymrozki. Ostrzeżenia od synoptyków dotyczą pasa od północy przez centrum po południe kraju. To jeszcze sprawdzamy sytuację na drogach. Ostrzegam przed problemami na S7 na odcinku między węzłem Żuławy Zachód a węzłem Dworek w pobliżu miejscowości Cedry Małe na Pomorzu. Po zderzeniu dwóch osobówek jeden pas w stronę Warszawy jest zablokowany.
2: Radio Złote Przeboje 101,3.

0: I Just Call to Say I Love You w Radiu Złote Przeboje, piosenka z filmu Kobieta w Czerwieni, film, którego ja nie oglądałem, ale Tomek Brel
1: oglądał.
0: No właśnie, przygotowany do zajęć Tomek Brel. Co to dzisiaj po 18 u nas?
1: No nie będziemy oglądać filmów, to mogę obiecać. Po godzinie 18 będą na pewno koncertowo dobre wieści. Jeżeli kochacie muzykę zespołu Dire Straits, to wszystko jasne. Bądźcie czujni.
0: No takie czwartkowe popołudnie i wczesny wieczór, to ja rozumiem. To jeszcze przed Tomkiem Prince we własnej osobie.

0: czyli jak to mawiają książę, księciu, nio, w Radiu Złote Przeboje. A propos, która z polskich gwiazd jest zafascynowana Prince'em, o tym między innymi opowiem wam dzisiaj w programie Cała Muzyka po 18. Za chwilę zaczynamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: Barbara?
1: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
1: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie masz.
5: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
1: Naprawdę? I co w nim jest?
5: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
6: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19. Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama. Właśnie minęła 18, a to oznacza, że czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
11: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
12: Sport w 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżyjątowaną Belgijkę. Elise Mertens wygrała 6-4, 6-0. Wydarzeniem dnia w Paryżu było jednak odpadnięcie Jannika Sinnera. Lider rankingu miał duże kłopoty fizyczne i po dwóch wygranych setach i prowadzeniu 5-1 w trzecim przestał biegać do piłek. Ostatecznie przegrał z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Serundolo w 5 setach. To oznacza, że po raz pierwszy od 3 lat wielkoszlemowy turniej wygra ktoś spoza dwójki Sinner Carlos Alcaraz.
11: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
10: Pogoda. W nocy dość pogodnie, tylko na południowym wschodzie możliwe jeszcze przelotne opady deszczu. Temperatura od 3 stopni na wschodzie i miejscami w centrum do 8 na zachodzie. Jutro w większości miejsc sporo słońca, przelotny deszcz może pojawić się jedynie na wschodzie. 15 stopni w Suwałkach, 21 w centrum, 26 na zachodzie. 18 już za nami, a przed nami czwartkowa cała muzyka pełna bardzo dobrych wiadomości. Powiem już teraz na ucho, na pewno będą bilety na koncert Dire Straits symfonicznie i na pewno za niedługo powiem, co trzeba będzie zrobić, żeby je zdobyć. No a teraz dowody na to, że światem muzyki rządzi przypadek. W pewnym sklepie wpada na siebie dwóch facetów, no i tak od słowa do słowa powstaje zespół Pet Shop Boys.

No i będziemy je mogli usłyszeć ponownie w bardzo niezwykłych orkiestrowych aranżacjach Krzysztofa Herdzina. Na scenie Kuba Badach, Marek Napiórkowski i wspomniany Krzysztof Herdzin. A dzisiaj mam dla Was podwójne bilety na 15 czerwca, przypominam, do Poznania. I w tej sprawie zapraszam na naszą automatyczną sekretarkę. Pytanie bardzo proste. Jakie niezwykłe wspomnienia wiążą się z piosenkami zespołu Dire Straits? Może macie jakąś ukochaną, ulubioną? Czekam na Wasze niezwykłe opowieści. Najciekawszą historię na pewno nagrodzę biletami. Zapraszam 22 4 4 3 0.

Ua Lolita i Alize. Jeżeli dobrze poszukać w sieci, to być może jeszcze znajdziemy zdjęcie pewnego samolotu, który był ozdobiony rysunkiem małej dziewczynki. No właśnie, w dzieciństwie Alize wygrała konkurs na taki samolotowy rysunek, ale w plastykę nie poszła, bo jej życie zdominowało śpiewanie. A sam samolot pewnie jeszcze gdzieś tam lata. Kto wie. Czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj jeszcze na pewno niezwykła historia pod tytułem Nasza gwiazda spotyka gwiazdę światową. Przypominam też o koncertowych wspaniałościach dla fanów muzyki zespołu Dire Straits, symfonicznie. No a teraz muzycznie pięknie powędrujemy do lat 90. Artysta, który doczekał się zaszczytnego miana Wagnera muzyki rockowej. No taki komplement, to ja rozumiem. Meat Love.

Podejrzewam, że nawet dla samej Kate Bush sporą niespodzianką było, kiedy ta kompozycja powróciła triumfalnie po 40 latach na listy przebojów. Wszystko oczywiście za sprawą serialu Stranger Things, serialu, no, który chyba oglądaliśmy wszyscy. Za chwilę Amanda Lear w Radiu Złote Przeboje, artystka bardzo tajemnicza. Dlaczego? Wszystko się wyjaśni za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Szukam kogoś, kto pomoże mi spłacić kredyt albo wyglądasz jak moja ex.
3: Ups, jutro zapytamy Was, jak zepsuć randkę jednym zdaniem.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
7: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
8: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Halo Łódź. Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
10: Gdy ktoś zwinął Ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
11: 3, 2, 1.
10: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
18: Najbliższej nocy wrócą przymrozki. Ostrzeżenia przed nimi dotyczą pasa od północy przez centrum po południe kraju. To czeka nas w pogodzie. A co czeka kierowców, którzy właśnie są w trasie? Utrudnienia. Na krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskim na odcinku Chełmno-Tuchola. W pobliżu Chełmna awarię ma pojazd przewożący zwierzęta. Z tego powodu ruch odbywa się tam wahadłowo.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Amanda Leary, czyli chyba najbardziej tajemnicza postać w historii show biznesu, już wyjaśniam, o co chodzi. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, kiedy się urodziła, no to może być problem, i to zarówno z datą urodzenia, jak i z miejscem. Proszę bardzo. Saigon, Hongkong, nieco rzadziej Singapur czy też Szwajcaria. A jeżeli chodzi o datę urodzenia, no to tu zaczyna się pełen karnawał. 39, 41, 46, 1948 albo 1950. Ciekawe, czy sama Amanda Leary wie, kiedy się urodziła. No i pewnie gdyby nie reklama słodyczy przed laty, no to o tej piosence byśmy już być może nawet zapomnieli. Tyle Amanda Leary w Radiu Złote Przeboje, teraz zespół Kobra Nocka i piosenka, o której zapomnieć się nie da. Kocham cię jak Irlandię, jeden z muzycznych hymnów końca lat 80. To na pewno.

0: Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje. Niedawno widziałem się z naszą redakcyjną koleżanką Marzeną Rogalską, no i udało nam się porozmawiać na temat jej fascynacji Jennifer Lopez. Okazała się być największą fanką Jennifer. A propos, no to wyobraźmy sobie, że gwiazda polska spotyka gwiazdę zagraniczną albo planuje spotkać. Taka historia przydarzyła się zespołowi Blue Cafe. Cała historia jest bardzo niezwykła.
1: Kiedyś Blue Cafe pojechało na koncert do Kanady. Organizator wiedział, że moim marzeniem było spotkać się z Prince'em. Godzina 8 rano, gdzieś mnie budzą, gdzieś mnie ciągną, jakimś samochodem wiozą, a my zwariowali. Jedziemy, słuchajcie, jakieś takie niskie zabudowa, baraki. Ja mówię, jeszcze bardziej zwariowali, o co chodzi? Może mnie porwali? I słuchaj, wchodzimy, a tam jest przepiękne studio Metalworks, siedzi realizator, od razu kawa i tak dalej, no oczywiście prowadzą mnie do pokoju, gdzie swój fotel miał specjalnie przywieziony Prince, książę księciu i tak dalej, księcia, to, niesamowite, wiesz, wchodzisz, gdzie jakby czujesz tego ducha, że tam właśnie ten artysta był, nagrywał.
0: No strach pomyśleć, co by było, gdyby do spotkania doszło. Po 19:00 bardzo dobre wiadomości dla fanów muzyki zespołu Dire Straits. Będą bilety na koncert Dire Straits symfonicznie. No a teraz klasyka Albana i Romina Power.

0: Przepraszam, gdzie znajdę Gres?
1: W drugiej alejce po prawej.
0: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
1: A, to prawda.
0: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
1: No jasne.
2: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
11: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
12: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
14: Jaka będzie dzisiejsza noc i jaki będzie początek weekendu, jeżeli chodzi o pogodę, to sprawdzimy za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19.
15: Sport w 30 sekund.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Maja Kwalińska gra dalej, Hubert Hurkacz pożegnał się z wielkoszlemowym turniejem w Paryżu. Polka po raz pierwszy awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, pokonując Belgijkę Elise Mertens do 4-0. Hurkacz przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. W trzeciej rundzie Kwalińska zagra z Grelczynką Marią Sakaria i Iga Świątek z Magdą Linet. Nie wiem, to odpowiedź Roberta Lewandowskiego na dwa najważniejsze pytania. Gdzie zagra w nowym sezonie i kiedy zakończy karierę w reprezentacji? Dziś ruszyło we Wrocławiu zgrupowanie kadry przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. Ten pierwszy w niedzielę, ten drugi w Warszawie w środę.
14: Pogoda. Jutro w większości miejsc sporo słońca, przelotny deszcz może pojawić się jedynie na wschodzie. 15 stopni w Suwałkach, 21 w centrum, 26 na zachodzie. W nocy dość pogodnie, tylko na południowym wschodzie możliwe jeszcze przelotne opady deszczu. Temperatura od 3 stopni na wschodzie i miejscami w centrum do 8 na zachodzie. No, w nocy z temperaturami słabo, jak słyszeliśmy, ale za to jutro 21-26 stopni, nie ma wstydu. No to teraz prognoza muzyczna, która u nas zawsze dopisuje. W końcu tylko w Radiu Złote Przeboje usłyszycie same największe hity lat 80. i 90. Teraz powędrujemy do lat 80. Thomas Anders bardzo często w Polsce się pojawia. Pewnie za niedługo ponownie będzie można usłyszeć gdzieś na scenie na żywo ten utwór.

miałeś być. To Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje. Od czasu do czasu zaglądamy na Instagramy gwiazd. Na jednym ze zdjęć Monika Brodka pozuje na skuterze. Gdzieś chyba w ciepłych krajach, bo drzewo, które jest w tle, wygląda no, jak palma. Pooglądajcie zresztą sami. Tina Turner teraz w programie Cała Muzyka. No a ja przy okazji przypominam, jeszcze w tej godzinie na pewno podwójne bilety na koncert Dire Straits symfonicznie. Czyli tak, Kuba Badach, Marek Napiórkowski, Krzysztof Herdzin i muzyka zespołu Dire Straits w niezwykłych aranżacjach. To 15 czerwca w Poznaniu. A ja pytam was o wasze ukochane kawałki z repertuaru Dire Straits. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce, a ja za najciekawszą historię komuś wręczę bilety. 22 44 30.

0: No, takie perełki też się zdarzały w latach 80. Baltimora i Tarzan Boy w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę oddział zamknięty i Krzysztof Jaryczewski, który pamiętam opowiadał nam o swojej pierwszej pracy przed śpiewaniem, pracował na lotnisku i doprowadził nawet do małego pożaru gdzieś na zapleczu. Zresztą temat niezwykłych zajęć gwiazd, prócz śpiewania, no to temat rzeka. Chyba najbardziej niezwykłym zajęciem może pochwalić się Krzysztof Cugowski, który, wyobraźcie sobie, pracował przy zbiorze tulipanów.
1: Tak, byłem na tych tulipanach, tylko problem polega na tym, że ja po pierwszym dniu siedzenia przy taśmie, gdzie no każdy, kto ewentualnie był tam, to wie, o czym mówię, powiedziałem, że nie, to ja, jeżeli tak, to ja się nie nadaję. No i ten właściciel tego całego bałaganu mówi, przerzucił mnie na zewnątrz do pracy w polu przy tych. No, także doświadczenie miałem, ale powiem jedno, że po 2 miesiącach schudłem 12 kilo. Także ja chętnie bym teraz, gdyby mnie ktoś zmusił do takich 2 miesięcy takiej pracy, jak tego, i to bym też chętnie wtedy minus 12 kilo przyjął, a najlepiej minus 20.
0: No, próbuję sobie to wyobrazić. Krzysztof Cugowski zbiera tulipany. Ileż ja bym dał, żeby to zobaczyć? Oddział zamknięty teraz.

0: Powiem szczerze, jestem pod wielkim wrażeniem, jak kobieta zmienną może być. No bo tak, media społecznościowe, zwłaszcza Instagram Britney Spears, żyje własnym życiem. Nie tak dawno mówiłem, że zawiesiła swoje konto, ale konto już działa. Zresztą podejrzewaliśmy, że tak będzie.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
7: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
8: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry.
9: Hello.
8: Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
10: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
11: Naprawdę? I co w nim jest?
10: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
12: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: bardzo lubię ten kawałek, ale co ciekawe, zerknąłem na tak zwaną datę produkcji. 1977. To jest nie do uwierzenia, że ta piosenka liczy sobie już 50 lat. No dobrze, teraz pora na przyjemności koncertowe. 15 czerwca Poznań, koncert Dire Straits symfonicznie, czyli koncert, na którym usłyszycie największe hity tego zespołu w niezwykłych aranżacjach. Krzysztof Herdzin, Kuba Badach, Marek Napiórkowski. No, te nazwiska to jest gwarancja niezwykłych wrażeń. A ja pytałem o wasze ukochane kawałki Dire Straits, no i wspomnienia z nimi związane. Sporo się uzbierało niezwykłych opowieści na naszej automatycznej sekretarce.
1: Cześć, tu Michał. Kiedy Dire Straits świętowało swoje sukcesy, ja byłem małym dzieciakiem i czerpałem tą radość z ich słuchania poprzez to, że moje starsze rodzeństwo tego słuchało. Na tym w pewien sposób się wychowałem. Brother in Arms to było coś, co oni nucili, czym się zachwycali. Dopiero dużo później, kiedy sam zacząłem uczyć się angielskiego, zrozumiałem, jak głębokie słowa są w tej piosence, jaka poezja tam tak naprawdę występuje. Z wielką chęcią chciałbym posłuchać tej muzyki na żywo, zwłaszcza jeżeli jednym z wykonawców będzie Kuba Badach.
0: No to świetnie się składa. Posyłam bilety w takim razie. Zapewne nieustannie warto słuchać Radia Złote Przeboje bardzo uważnie. Czwartkowy wieczór przed nami. Teraz Faris Max.

0: Zespół Fun Factory, czyli zespół, który od czasu do czasu pojawia się w Polsce. Zresztą z naszym krajem jest chyba nierozerwalnie związany. Wystarczy wspomnieć teledyski, które były kręcone przede wszystkim w Olsztynie, czy to w miejscowości Zator. Czy panowie i pani z zespołu Fun Factory mają jakiś przepis na pisanie wielkich przebojów? O tym kiedyś udało nam się porozmawiać, no i okazuje się, że owszem, tak.
1: If you sit down and wanna write something,
2: jeśli specjalnie siadasz i chcesz coś napisać, to nic z tego nie będzie. Tak to nie działa. Robiłem tak wiele razy i nigdy nie byłem zadowolony z efektu końcowego. Ale trafisz na właściwy moment. Zapiszesz swój pomysł. A w końcu mamy nową technologię i wystarczy telefon. Nagrasz melodię i do melodii zaczynasz pisać. Ale czasami, ja tak przynajmniej miałem, siedziałem w samochodzie, słuchałem radia i zaczynałem śpiewać czyjeś piosenki. Wiele osób tak robi. Śpiewa czyjeś piosenki do własnej melodii. Ale czy to sztuczka?
0: No, każda sztuczka jest dobra. Chris Isaak teraz w Radiu Złote Przeboje, a za niespełna 12 minut w czwartkowy wieczór rozpoczynamy strefę gości.

0: tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Kanter spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
12: Naprawdę? I co w nim jest?
11: Że mam się stawić? W szkole czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
13: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
14: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
15: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
14: No, ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
16: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Reklama.
17: Za moment w strefie gości programu Cała Muzyka, najsłynniejsze nazwisko, jeżeli chodzi o polski show biznes. No bo znamy przecież Krzysztofa Cugowskiego, znamy Wojciecha Cugowskiego, znamy też Piotra Cugowskiego. Zresztą w różnych konfiguracjach spotykaliśmy się przez ostatnich kilkanaście lat. Pamiętam, jak to rozmawialiśmy z zespołem Bracia, pamiętam, jak rozmawialiśmy z formacją Cugowscy, gdzie mieliśmy komplet. Piotr Cugowski postanowił spróbować sił solowo, no ale przez najbliższą godzinę poznacie różne wcielenia Piotra. Pewnego razu w muzyce, już za chwilę startujemy.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce kolejna historia, która ma swój początek bardzo dawno temu i jednocześnie chyba jest dowodem na to, że przysłowie, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, jest jak najbardziej prawdziwe. Dzisiaj być może najsłynniejsze nazwisko, jeżeli chodzi o polski show biznes. Cugowski. Piotr Cugowski.

0: Poniekąd to faktycznie będzie historia o odłączaniu się od stada, bo Piotr Cugowski po pierwsze ma na swoim koncie karierę zespołową razem ze swoim bratem Wojciechem. Po drugie, formacja Cugowscy, w której mieliśmy komplet, też zrobiła spore zamieszanie, jeżeli chodzi o polski show biznes. Można powiedzieć, chyba bez cienia przesady, że sam Piotr Cugowski trochę stopniował napięcie.
1: Nie wedle, że tak powiem, scenariusza Hitchcocka, że najpierw jest wielkie uderzenie, a później jest coraz gorzej, tylko będzie coraz lepiej.
0: Jedno nie ulega wątpliwości. Piotr Cugowski z biegiem lat doczekał się zaszczytnego miana mistrza rockowej ballady. No właśnie, czy sam Piotr Cugowski podpisałby się pod takim określeniem?
1: Takie pytanie zawsze rodzi myśl, że każdy z głosów jest wyjątkowy i każdy z nas wokalistów i wokalistek ma swoje grono wielbicieli i na pewno dla wielbicieli dany głos jest najlepszy i bardzo dziękuję, ale dla mnie wokal i śpiewanie to nie są zawody i dla kogoś innego mój wokal może być wcale nie taki ładny.

etap, pierwszy etap z bratem i zespół bracia, który tworzyliśmy wiele, wiele lat i wiele lat staraliśmy się pracować na swoje i to się gdzieś tam udało. Drugi etap to był etap, gdzie występowaliśmy we trzech razem z tatą i ten trzeci etap to jest dziś, kiedy działam solowo. Było wiele pięknych momentów, no na pewno tak jak mówisz zdarzały się takie perełki jak współpraca z Johnem Lordem, z nieodżałowanym hamondzistą i współzałożycielem zespołu Deep Purple.

0: Wydarzenie, o którym mówimy, miało miejsce kilkanaście lat temu, ale to jest jedno z tych spotkań, które pamięta się po latach doskonale. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że pamięta się je do końca życia. Jak do niego doszło, o tym na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Pewnego razu w Muzyce, ale ponieważ z Piotrem Cugowskim spotykaliśmy się w różnych konfiguracjach, czy to z zespołem Cugowscy, czy też z zespołem Bracia, uzasadnione jest pytanie, które od czasu do czasu pada. Czy bracia jeszcze połączą siły?
1: Trudno powiedzieć. No, nadszedł naturalny czas, żeby każdy zrobił coś na własną rękę i wypowiedział się muzycznie solowo. No, to jest 20 lat wspólnego grania i myślę, że to naturalne jest, że każdy dziś kompozycyjnie tworzy również do tak zwanej szuflady. Trochę ma co innego w głowie, bo praca w zespole jest to zawsze swojego rodzaju kompromis, a płyta solowa jest po to, żeby tego kompromisu nie było i każdy wypowiedział się to, co ma w duszy.
2: Na drugą stronę chmur najlepiej wrócę.
1: To jest naturalna sprawa, bo przecież w historii wielu zespołów było tak, że tego typu pauza jest bardzo potrzebna. Myślę, że 20 lat wspólnego grania też generuje i napięcia, i różne historie się odbywają. To był absolutnie wspaniały czas współtworzyć zespół, który ma swoją ugruntowaną pozycję, ale muzyka to jest wolność i te rzeczy, które mi gdzieś chodziły po głowie, w końcu mają szansę dziś ujrzeć światło dzienne. Ja myślę, że rozdział zespołu Bracia nie jest definitywnie zakończony. Po prostu jest to czas na to, żeby oczyścić się gdzieś z różnych emocji. I dlatego tak się stało, jak się stało. No tak myślę, no tak czuję, bo myśmy nie określili czasu, gdzie każdy robi coś i po tym czasie wracamy do tego. Nie, to musi się odbyć naturalnie. Myśmy po płycie zmienili Zarzeń Bie, która się sprzedała, chwała Bogu, w nakładzie platynowym. Później mieliśmy projekt z ojcem nazwany Cugowscy, który też fajnie się przyjął i płyta się pokryła złotem i już. I przyszedł czas teraz na solowe dokonanie. Po prostu.
0: Piotr Cugowski, czyli główny bohater dzisiejszego wydania Pewnego razu w Muzyce. Kilka dekad na scenie, pierwsza płyta solowa wydana na 40 urodziny. I o upływie czasu na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy.
3: Pewnego razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w głównej roli chyba najsłynniejsze nazwisko w polskim showbiznesie. Cugowski. Piotr Cugowski. Rozmawialiśmy już o początkach, rozmawialiśmy o różnych zespołowych wcieleniach. Kilka dekad na scenie. No właśnie, obiecałem, że porozmawiamy też o upływie czasu.

0: Piotr Cugowski, czyli jak to ktoś ładnie powiedział, mistrz rockowej ballady. Ale obiecałem, że porozmawiamy o czasie, bo jak to mawia klasyk, czas płynie cały czas.
1: I nie chce się zatrzymać. I ma to do siebie, że ani się nie chce zatrzymać, a tym bardziej cofać. Ja mam całkiem niedawno skończyłem 40 lat, zresztą tak nazywa się płyta. Tak się złożyło, bo też nie było to, broń Boże, celowane, ale... Cóż mogę powiedzieć? No, nadszedł odpowiedni moment. Myślę, że nazwanie płyty debiutanckiej 50 byłoby co najmniej dziwne.
0: 40 skończona, debiutancka płyta pod tytułem 40. Czy to jest swego rodzaju bilans?
1: To ja tak mogę się ciebie zapytać.
2: Ja myślę, że na pewno tak, ale to też nie demonizujmy. To jest wiek jak każdy inny. Wiadomo, że to jest jakaś perspektywa, z której można spojrzeć wstecz to, co się zrobiło i niejako troszkę tak się stało zorientowaliśmy się, ja się zorientowałem, że chyba czas najwyższy zrobić coś na własną rękę i pokazać ludziom, że oprócz tego, co robię i co robiłem z braćmi, mam też solowo coś do wyrażenia.
0: A propos bilansów, to kiedyś rozmawialiśmy z Andrzejem Piasecznym i też robiliśmy bilans. Andrzej Piaseczny przyznał, że sam sobie zrobił bilans 40-latka swego czasu i nawet zafundował sobie rozszerzony przegląd zdrowotny. Gdyby zgodnie z tytułem debiutanckiej płyty zrobić taki bilans, to z czego najbardziej zadowolony jest Piotr Cugowski?
1: Ja uważam, że tak, w szczegółach trudno to określić. Ja w ogóle mówię zawsze, że mam dużo szczęścia robić to, co kocham i to, w czym się spełniam, i dużo szczęścia, że mogę się tym dzielić z innymi. Natomiast myślę, że oprócz tych samych peanów jest jeszcze aspekt taki, że oprócz tej muzycznej sfery nigdy nie miałem czasu tak naprawdę rozwinąć innych swoich pasji, a każdy je gdzieś tam ma i teraz postanowiłem, że będę spełniał inne swoje pasje.

0: Dzisiaj pewnie będzie sporo o upływie czasu, a także o wieku, bo rozmawialiśmy z kilkoma artystami, m.in. z Piotrem Kupichą i wszyscy zgodnie twierdzili, że 40 to taki fajny moment w życiu każdego faceta, że pod płaszczykiem rzekomego kryzysu wieku średniego można sobie sprawić prezent motoryzacyjny. Piotr Kupicha przed laty sprawił sobie Mustanga. Czy u Piotra Cugowskiego był jakiś prezent z tej okazji?
1: Prezentem jest płyta, to przede wszystkim, natomiast faktycznie mówiąc o innych pasjach, no to chyba nie jestem oryginalny, faktycznie też interesuję się motoryzacją i coś próbuję z tym robić, ale absolutnie jeśli chodzi o podróżowanie zbyt szybkie po drogach publicznych nie wchodzi w grę, bo dla mnie to jest, tak powiem, być nie być, żyć nie żyć, więc jeżdżę bardzo dużo po Polsce, zdecydowałem się, że jakieś ambicje, powiedzmy, szybszej jazdy będę spełniał na torze. To jest stara pasja, nigdy nie spełniona, także zaczynam nową przygodę. Miałem okazję cały dzień spędzić ze znakomitym rajdowcem, człowiekiem utytułowanym wielokrotnie jako mistrz Polski, z panem Zbigniewem Szwagierczakiem, który siedział na prawym fotelu i, że tak powiem, cały dzień tłumaczył mi, jeździliśmy po to, że trochę było wygłupów, trochę wesoło, ale też trochę poważnej, merytorycznej nauki. Na pewno jest to choroba, która nie minie, tak myślę. I to nie jest kwestia kryzysu wieku średniego, tylko jest to kwestia tego, że oddając się całkowicie muzyce, gdzieś zostawiłem inne rzeczy w tle, a tego typu pasja jak motoryzacja w ogóle bardzo mnie odstresowuje, relaksuje i resetuje wszystkie te emocje, które gromadzą się podczas muzykowania.
0: Ale podkreślmy, motoryzacyjne wygłupy tylko na torze.
1: Tak, zdecydowanie. Nie, to w ogóle nie ma innej opcji, nie ma warunków. Ja robię około 80 tysięcy, 70 tysięcy, powiedzmy, rocznie za kółkiem, więc na wygłupy absolutnie nie ma miejsca. Znajomi się ze mnie śmieją, że spokojnie jako kierowca tira mogę dorabiać. No.
2: Miałaś nie płakać, miałaś być twarda. Co z tobą jest?
0: A skoro o motoryzacji mowa, to Piotr Cugowski przyznał, że poprawia się infrastruktura.
1: Natomiast nie poprawia się w głowach i gdzieś tej życzliwości na drodze brak. Z tym mamy cały czas kłopot. To jest echo jeszcze jednak czasów zamierzchłych i to jest bolączka, bo raz, że i kultura jazdy, a dwa, że tych aut jest naprawdę cała masa. I ostatnio gdzieś czytałem, że mamy chyba największy odsetek w Europie, jeśli chodzi o stosunek aut do ludzi zamieszkujących nasz kraj. Także coś w tym jest faktycznie.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce posiadacz najbardziej znanego w muzycznym świadku nazwiska Cugowski, Piotr Cugowski.

0: świat zetrzesz w pył.
1: Wspominaliśmy już o tym, że solowy debiut, pierwsza płyta, pojawiła się na 40. urodziny. Przez kilka dekad, jakie upłynęły od muzycznego debiutu, świat zmienił się na tyle, że część artystów nie myśli już w kategoriach albumu, skupiając się na pojedynczych piosenkach. Jak to jest u Piotra Cugowskiego?
2: Ja jestem jeszcze jakby ze starej szkoły i dla mnie płyta to jest... Fizyczna to jest coś, co mam, co wydałem, co realnie istnieje i jest to dobrym przyczynkiem do tego, żeby ruszyć w trasę. Tak, po staremu, zdecydowanie. Płyta, trasa, koncerty, te single gdzieś pojawiają się w przestrzeni radiowej, co mnie bardzo cieszy. Trochę mam takie, no, powiedzmy, nie, no jest to oczywiście bardzo miłe, bo gdzieś w tej przestrzeni internetowej te single się fajnie przyjmują i te liczby wyświetleń robią wrażenie. Natomiast mam wrażenie, że to nie do końca jeszcze się przekłada na takie realne zainteresowanie artystą.
1: Piotr Cugowski dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Skoro łapiemy się za słówka, znalazłem bardzo ciekawe zdanie. Mój wewnętrzny realista podpowiada mi, że z tym całym naszym biznesem muzycznym w Polsce nie jest wcale tak różowo. Co miał na myśli Piotr Cugowski?
2: No ja myślę, że to nie jest tylko moje zdanie, bo... Czy ja, broń Boże, nie chcę narzekać, natomiast to wygląda po prostu tak, że w 40-milionowym kraju złota płyta to jest 15 tysięcy sprzedanych egzemplarzy płyt. No to nawet chyba nie jest promil tego społeczeństwa, więc coś jest na rzeczy i ja jestem tego zdania. Oczywiście jest ta strefa internetowa, która jest coraz bardziej propagowana i to jakoś się tam liczy, te wszystkie streamingi i tak dalej, natomiast ja jestem starej daty, jednak płyta to jest płyta. I już, no, w tej chwili tak naprawdę sprawa wygląda w ten sposób, że płyta jest po prostu przyczynkiem do tego, żeby ruszyć w trasę. Tutaj nie ma mowy o za bardzo o tak zwanym utrzymywaniu się ze sprzedaży płyt, bo to jest absolutna mrzonka. No niestety takie są realia, ale muzyki nie robi się dla pieniędzy, tylko albo się ją ma w sobie, albo nie. I już, no. Ja po staremu postanowiłem nagrać płytę i to zrobiłem.
1: A my po nowemu sprawdziliśmy liczbę wyświetleń na YouTubie, no i jeżeli chodzi o rekord, to jest ponad 25 milionów. Tyle osób w Polsce obejrzało jeden z teledysków Piotra Cugowskiego. Czyli chyba nie jest źle.
2: Zdecydowanie to się dopiero zaczyna coś z tym dziać. Z sankcjonowaniem tego całego biznesu streamingowego i duże firmy zorientowały się, że to jest rynek, który się rozwija. Ale w dalszym ciągu prawnie jest wiele do zrobienia w tej sferze i nad tym pracujemy wszyscy. No, mam wrażenie takie, że póki co to jest jeszcze, że tak powiem, nazwałbym to dziki zachód. No. Młodzież jest przyzwyczajona do tego, że młodzież, w ogóle ludzie są przyzwyczajeni do tego, że po muzykę w tej chwili sięga się od tak. Przecież pamiętasz, jak było kiedyś, no, o to, żeby zdobyć płytę, trzeba było się postarać. No, to nie tak, że było coś za darmo, coś tego, nie, no, trzeba było za to zapłacić. I to jest naturalna rzecz, no, przecież produkcja płyty kosztuje niemałe pieniądze. I później, wiesz, patrzysz, że to po prostu jest w tej sferze internetowej po prostu za free i trochę cię szlak trafia. No, ale takie są czasy, ja też tego nie zmienię i nie będę z tym walczył.
1: Piotr Cugowski dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Kiedyś rozmawialiśmy o marzeniach. Piotr przyznał, że marzy mu się płyta nagrana z orkiestrą. Ale część marzeń muzycznych udało się już spełnić. A to koncert z Garou, a to granie przed Whitesnake, a to John Lord. Czy są jeszcze jakieś nazwiska na tak zwanej liście marzeń?
2: Koncert Garou to był przypadek, rzeczywiście bardzo miło. Ostatnio mieliśmy okazję też zaśpiewać na takiej zamkniętej imprezie i fajnie porozmawialiśmy sobie. On w ogóle przystopował z takim graniem, wiesz, po 100 koncertów rocznie. Powiedział, że on się chyba jednak do tego nie nadaje i wybiera sobie miejsca i czas, kiedy chce występować i okej. Okay. Natomiast faktycznie taką niespodzianką i przypadkiem kompletnym był występ z Johnem Lordem rok przed jego śmiercią, jak się okazało. Później to był koncert w teatrze w Warszawie. A w ogóle cała sprawa wyniknęła przez Kasię Łaskę, która która wówczas była główną wokalistką Johna Lorda. O tym mało kto wie w tym kraju, ale o tym trzeba mówić. Kasia jest wspaniałą artystką i ja się jej zapytałem, mówię, słuchaj, skoro mamy zaśpiewać duet, nie będę w szczegóły wchodził. Mówię, ja wiem, że mieliśmy zaśpiewać Niemena pieśń Ocalenia, z tego co pamiętam. Mówię, wiesz co, jest taka okazja, mówię, to nie wiem, czy jest w ogóle szansa na to, żeby, bo wiem, że gracie razem, czy John by się zgodził, no w ogóle oczywiście nie liczyłem na nic. I ona mówi, wiesz co, a zapytam. I odzwania do mnie za kwadrans, nie wiem, i mówi, wiesz co, John się zgodził, przyjedzie, zagra ten utwór. Ja mówię, Jezu Chryste, to jest niemożliwe, to jest po prostu niemożliwe. I tak się stało. Spotkaliśmy się na próbie w teatrze, porozmawialiśmy trochę, ja po prostu... Wiesz, język kołkiem mi stanął, ale wyszło i jest pamiątka i to jest taki fajny czas. Było też spotkanie z moim mistrzem absolutnym, z Dagiem Pinikiem z zespołu King's X. Przyjechał do mnie na 30. urodziny, zagrał. To też była ogromna niespodzianka. W grudniu 2017 chyba nagraliśmy wspólnie utwór United i był u nas w studiu. W ogóle mieliśmy kupę czasu do porozmawiania. On akurat miał trasę koncertową po Europie i powiedział, że oczywiście, że przyleci i to zrobimy. Więc kupę szczęścia mam w życiu na pewno. Oczywiście tych występów w duetach i w różnych kompilacjach jest całe mnóstwo przez te 20 lat i ze wszystkich jestem zadowolony.
0: Pewnego razu w muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce jedno z najbardziej znanych nazwisk w polskim showbiznesie. Cugowski. Piotr Cugowski dokładnie.
2: Zatrzymaj się na czas. Dobrze zastanów, zanim coś

0: zetrzesz w pył.
1: Kiedy Piotr zaczynał swoją muzyczną karierę, nikomu się nie śniło, że muzyka właściwie za darmo będzie dostępna w internecie. Kilka dekad temu triumfy święciły płyty, o których już dzisiaj rozmawialiśmy. Przed laty też nikomu się nie śniło zjawisko, które ostatnio robi zawrotną karierę, a mianowicie sztuczna inteligencja. Czy sztuczna inteligencja artystów przeraża, czy raczej fascynuje?
2: Nie, nic mnie w tym nie fascynuje i powiem dlaczego. Dlatego, że sztuczna inteligencja jest to zbiór ogólnodostępnych treści, które zostały wprowadzone, czy zostały powiedziane przez ludzi żyjących, prawda? I więc to nie jest tak, że sztuczna inteligencja nazywa się sztuczną inteligencją, ponieważ korzysta z tej bazy danych, którą wprowadzili żywi ludzie. I tego typu eksperyment, on na pewno jest ciekawy, jest ciekawostką, ale no wydaje mi się, że wiesz, że jeżeli za tym idą natychmiastowe zwolnienia dziennikarzy muzycznych, to jest przegięcie, to jest coś nie tak. To trzeba się zastanowić, po co to wszystko jest. To jest zjadanie własnego ogona, bo jeżeli odłączyć żywych ludzi od internetu dziś, prawda, to o czym miałaby mówić sztuczna inteligencja, nie wiem, za lat kilka, prawda, na dany temat. Nie wyobrażam sobie tego i wiesz, generalnie te czasy jest, mogę porównać do efektu powolnie gotującej się żaby, prawda, która jest sukcesywnie podgrzewana w wodzie i nie odczuwa tego, że za moment zostanie ugotowana i zginie. I to jest tak, że jednak myślę, że są granice. Nie wyobrażam sobie wywiadu ze sztuczną inteligencją na tematy, o których nikt nie wie, prawda? No bo to jest rozmowa z żywym człowiekiem, no to tak jak miałbym dawać koncerty do pustej sali, no podczas pandemii była to siła wyższa, ale gdzieś tam za pośrednictwem social mediów te koncerty ludzie oglądali, słuchali. Tak samo jak nie bardzo sobie wyobrażam pójść na koncert tworu wytworzonego przez sztuczną inteligencję, bo czym by to miało być, prawda? Ta niedoskonałość, którą każdy z nas ma, tworzy nas unikatowymi, a sztuczna inteligencja jest tylko i wyłącznie narzędziem. Oczywiście są też, powiedzmy, ciekawe aspekty tego, bo, nie wiem, można się uczyć języków, prawda, chociażby za pomocą takiego narzędzia, ale nie, wiesz, dla mnie jest to narzędzie po prostu tylko i już. I wydaje mi się, że jednak ta sztuczna inteligencja, ona na pewno bywa pomocna w służbie zdrowia na pewno, bo o tym się słyszy, prawda, że gdzieś ta szybkość informacji jest inna, no ale muzyka i sztuczna inteligencja, no, jest to oksymoron, no, jest to bezduszne, a muzyka musi mieć duszę.
1: Muzyka musi mieć duszę, tak przy okazji jeszcze do niedawna wydawało się, że muzyka musi mieć też nośnik, no bo przecież płyta kojarzyła nam się z czymś, co wkładamy do odtwarzacza.
2: Młodym ludziom dzisiaj mówi się o tym, że wiesz, nie musisz posiadać, tylko trzeba mieć dostęp. I dzisiaj ta młodzież, wydaje mi się, że wiesz, nawet nie wie może, że potrzebuje, ale wszystko się ograniczyło do posiadania dostępu do czegoś. Ale ja się tak pytam, no a co będzie, jak wyłączą prąd? No to nie będzie tej muzyki, prawda? A jednak płyta jest formą taką, że trzymasz ją w ręce i nikt ci jej nie zabierze. Oczywiście jak nie ma prądu, też nie odtworzysz tej płyty, wiadomo, ale masz ten album i nikt ci tego nie zabierze. Dlatego oprócz oczywiście no, tej dystrybucji cyfrowej będą też płyty fizyczne. Oczywiście nie w takim nakładzie, jak to kiedyś było, ale nakładzie, który będzie pozwalał tym największym fanom mieć taką płytę i to nie będzie z tym problemu żadnego.
1: Dzisiaj Piotr Cugowski w roli głównej w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Podróżujemy w przestrzeni, podróżujemy też w czasie. Na koniec porozmawiamy o marzeniach tych niespełnionych jeszcze. Czy Piotr Cugowski w skrytości ducha ma jakieś zawodowe plany, które chciałby zrealizować na przykład przed 50?
2: Dużo marzeń mi się spełniło, i tych zawodowych, i prywatnych. Ja bym miał może jedno marzenie, nie tyle do zrealizowania, bo realizuję cały czas. Marzy mi się na pewno płyta z dużą orkiestrą. To na pewno. Jeszcze nie wiem z jakim repertuarem, ale marzy mi się tak zwana duża forma. To jest taka rzecz, którą chciałbym zrealizować przed 50, a w ogóle życzyłbym sobie, żeby ten świat nie wariował tak jak wariuje, bo mam takie wrażenie, że podczas pandemii, ja nie chcę tutaj truć oczywiście, ale tak króciutko powiem, że podczas pandemii, wiesz, wszyscy umieliśmy się zjednoczyć, wszyscy zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że nic nie trwa wiecznie i tak dalej, po czym skończyła się pandemia i ten podział głęboki jest jeszcze większy niż był przed, ale to jest takie moje marzenie, żeby jakieś otrzeźwienie jednak przyszło.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
4: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
3: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
4: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
3: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
4: Tu woda ma moc.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
7: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
9: Nie, no nie zdążę dzisiaj ze wszystkim. Nie zdążę. Nie zdążę. Ja przepraszam, że tak na wstępie od razu próbuję scharakteryzować swoje podejście do dzisiejszej sytuacji w programie Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, ale mamy tak dużo w trakcie zbliżającego się weekendu, powiedzmy sobie piątek, sobota i niedzielę. Nie zdążę. No nie zdążę. Ale spróbuję. Ale spróbuję i nawet z doświadczenia wiem, co zrobić, żeby jednak... przepraszam, upchnąć wszystkie informacje, które sobie przygotowałem na dzisiejsze czwartkowe wieczorne spotkanie z wami, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Więc zmieniam zdanie. Zdążę. Spokojnie. Bartosz Lichawski, zapraszam. Dzisiaj będziemy w kinie, bo tutaj oczywiście, że premiery zbliżającego się weekendu. W czwartek wieczorem opowiadam wam o tym, co na srebrnych ekranach, a to m.in. Tom i Jerry, Przygoda w muzeum, będzie Drzewo magii, będą niesamowite przygody skarpetek 3, ale kosmos, a także zawodowcy. A to tylko propozycje z samego kina Helios w sukcesji. Będzie ich więcej i postaram się wszystkie dla was omówić, dlatego że dojdą do tego wszystkiego także pokazy specjalne, jak na przykład kino na temat Junior, nie mówiąc już o tym, że w sobotę Helios Sport i Liga Mistrzów UEFA, że tu także Helios dla dzieci, no bo przecież to będzie wyjątkowy weekend, weekend z Dniem Dziecka. A do tego wszystkiego Dzień Dziecka również uskuteczniany w wielu innych przestrzeniach, instytucjach, o czym ja już wam, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, po części opowiedziałem. Kolejną część, kolejną porcję przedstawiam dzisiaj, dlatego że dzisiaj będziemy m.in. w Muzeum Kinematografii w Łodzi, a propos właśnie tego wszystkiego, co zorganizowano specjalnie z myślą o najmłodszych łodziankach i łodzianach. Natomiast do tego wszystkiego dochodzą też te wydarzenia jubileuszowe. Tak, Muzeum Kinematografii w Łodzi ma 40 lat. Niezwykły projekt, niezwykła wystawa, o której dzisiaj też pomówimy, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Słuchajcie, będę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, bo tutaj też bardzo ciekawy Dzień Dziecka, bo z jednej strony ruszy oberża pod tłustą pszczołą, czyli Bibistro w WBP, gdzie m.in. stworzycie ogródek roślin miododajnych na dziedzińcu biblioteki, gdzie będą warsztaty, maski bajkowych bohaterów no a także warsztaty origami, ale dojdzie do tego także spotkanie, które już 29 maja, o którym dzisiaj koniecznie muszę powiedzieć, tak, bo jutro spotkanie z twórcami książki Galanta, opowieść o Łodzi. I o tej książce dzisiaj sobie pomówimy, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM w kontekście tego, co jutro, bo jutro też zajęcia plastyczne podczas festynu rodzinnego organizowanego przez Szkołę Podstawową numer 160. Dużo, dużo, dużo i różnorodnie i ciekawie i fajnie. Kończy się natomiast ważna wystawa, ważna opowieść, ważne zagadnienie, ważny temat w kontekście wystawy i towarzyszących wydarzeń a propos Roku Łodzianek Inicjatorek. Ja wiem, no Rok Łodzianek Inicjatorek to był rok kalendarzowy, ale to też jest przecież przeniesienie na rok artystyczny, na rok kulturalny 2025-2026, bo to ważne działania, ważna wystawa, jeszcze można ją zobaczyć. Mało tego, szykuje się też no, ciekawy finisarz, ciekawe spotkanie. Dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Podwórkowe zabawy, teatralne sekrety w Teatrze Pinokio. To też premiera A niech to gęś kopnie, czyli Jak znaleźć sens życia. Dużo też w Manu, Juvenalia. No słuchajcie, nie zdążę. Nie, już nie wracam do tego sformułowania. Zdążę, bo teraz właśnie zaczynam. Proszę bardzo, pierwsze informacje. Jak zwykle na dobry początek zaglądamy do kin.
10: Kina.
9: Okej, to zaczynam od premier. Kino Helios w sukcesji. A tutaj Tom i Jerry. Przygoda w muzeum. To animacja, to przygodówka dedykowana widowni od lat 7, amerykańsko-chińska koprodukcja, barwna, kolorowa, a do tego wszystkiego, no słuchajcie, to, że jest barwna, kolorowa, to jest oczywista sprawa, w sensie takim, na jakiej taśmie zarejestrowano te ujęcia animowane. Natomiast, no, ja chcę zwrócić uwagę, że ten koloryt to też szybka akcja, gagi, zabawa, no do tego wszystkiego niejedna puenta. No i olśniewające Złote Miasto, gdzie wszystko się rozgrywa. Słuchajcie, Tom i Jerry, Złote Miasto, no i tak naprawdę walka o władzę, co też nie pozostaje bez znaczenia i bez odniesień do współczesności i współczesnego świata. Ale dobrze, dobrze, to może my sobie będziemy robić taką głębszą rozkminę. Natomiast dzieci, niech się świetnie bawią. Tom i Jerry, przygoda w muzeum. Proszę bardzo, jutro 11, 12.30, 15 i 17.30, w sobotę 30, 15, 17.30 i podobnie w niedzielę 31, w poniedziałek 1 czerwca. Trzy pokazy, pierwszy w salach Dream o 12.40. Także Tom i Jerry no, wracają na wielki srebrny ekran. Myślę, że to jest coś, co też moje pokolenie, nasze pokolenie, wasze, tak? Znamy? No znamy, znamy, Tom i Jerry. Oni, słynny kot i słynna mysz i słynny kot. Przygoda w muzeum. No a tutaj Drzewo Magii. To jest film, który łódzka publiczność miała okazję zobaczyć już na specjalnych pokazach przedpremierowych. Film współtwórców takich wielkich przebojów kinowych, znacznie może tutaj powiedzmy sobie przewyższających popularnością różne inne tego typu produkcje jak Paddington 2 czy Wonka. Znane, znane, no to teraz mamy w podobnym klimacie, choć o czymś innym. Drzewo Magii, kino fantazji, kino familijne, przygodowe, dedykowane widowni od lat 8, 110 minut, brytyjska produkcja. No i to jutro o 11.10 w salach Dream, potem 14.30, jeszcze 17.45, w sobotę dwa pokazy, 10.20 i 17.15, podobnie w niedzielę i ten pierwszy seans w salach Dream. No i mamy ciekawą opowieść, słuchajcie, taka prowincja, tutaj cała rodzina, najmłodsi odkrywają niezwykłe, magiczne drzewo, trzeba najlepiej i najchętniej wspiąć się na jego szczyt i odkryć przez to dodatkowe przestrzenie, no i przenieść się do krain pełnych magii, przygody, ale i niebezpieczeństw. Drzewo Magii, proszę bardzo, jutro na trzech pokazach, premiera w salach Dream o 11.10. No a teraz w kinie Helios w sukcesji kolejna animacja. Oczywiście, że nie dziwi fakt, że tych tytułów dedykowanych najmłodszej łódzkiej publiczności jest tak dużo. Przecież to jest weekend związany z Dniem Dziecka. No i tak oto niesamowite przygody Skarpetek 3. Ale kosmos. To nie jest taki dodatek od prowadzącego, choć mógłby być. Może nawet mógłbym powiedzieć, że się pod tym podpisuje, ale to jednak podtytuł dla tej opowieści, bo to będzie kosmiczna opowieść. No my generalnie znamy Skarpetki z kina, znamy z teatru, no a teraz poznamy kolejne opowieści, kolejne tytuły w ramach tego zestawu przygód i opowieści, czyli o skarpetce. która poleciała w kosmos. O skarpetce, która wygrała konkurs na najpiękniejszą różę. O skarpetce, która została śledczym. O skarpetce, która znalazła miłość. O skarpetce, która została szeryfem, a także o skarpetce, która została projektantem mody. I to są piękne opowieści, słuchajcie, opowieści międzygalaktyczne, pełne różnych światów, ale i pięknego humoru. A wszystko znane także z literatury, pewnie bestsellery Justyny Bednarek i Daniela de la Tura, które tak naprawdę znane są rodzicom, no przede wszystkim małych dzieci. Proszę bardzo, niesamowite przygody skarpetek 3, ale kosmos. Animacja, przygodówka jutro 11.30, 13.17, w sobotę i w niedzielę o 16.40. No a dla dużych dzieci od lat 13 i dla dorosłych zawodowcy. Wielka Brytania. No i tu świetna obsada, czyli Jake Gyllenhaal, a także Henry Cavill, między innymi na ekranie. Henry Cavill, tak, ten z Łodzi. Proszę bardzo, jest specjalistka od trudnych spraw, od ekstremalnie trudnych spraw. Są oni, słuchajcie, są różne metody negocjacji, pojawiają się ogromne pieniądze, no i generalnie bardzo ciekawe ewentualności i rozstrzygnięcia, które polubią miłośniczki i miłośnicy. No kina akcji, po prostu. 98 minut, 13.20, 15.40, 18.19, 15 w salach Dream i jeszcze 20.30 na 5 seansach, też w sobotę i w niedzielę. Zawodowcy, oryginalny tytuł In the Grey, może w ten sposób powiem, a po polsku Zawodowcy. No dobrze, to jakby coś, to jutro w piątek 29 maja. W sobotę 30 maja, jak mówiłem, Liga Mistrzów UEFA, finał Paris Saint-Germain i Arsenal Londyn, to w Helios Sport. Helios dla dzieci to niesamowite przygody skarpetek 3, ale kosmos, pokazy z konkursami, aż 3, 10, 11, 45, 13, 30. Jest też Tom i Jerry, przygoda w muzeum, seansy z konkursami, 10, 30 i 13. Drzewo magii, pokazy z konkursami, 11, 15 i 15, 10. I jeszcze Helios dla dzieci, Mandalorian and Grogu, seanse z konkursami, to dla dzieci od lat 10, 15, 40. Dużo, dużo się dzieje i ciekawie, i różnorodnie, i starszy repertuar jeszcze mamy. Jest co oglądać przez weekend, słuchajcie, także każdy, kto czuje potrzebę, to może się wybrać nie tylko z dziećmi oczywiście, ale także w pojedynkę albo większą grupą, jakkolwiek repertuar bardzo różnorodny i rozbudowany. Nie zdążę już go dzisiaj przypomnieć, mówiłem o tym wczoraj, więc dzisiaj koncentruję się na tych pokazach specjalnych i premierowych. Ja do sztuki kinematografii wrócę za chwilę, bo teraz czas na spacer.
1: Ciekawe spotkanie.
9: Tak, ciekawe spotkanie, to za każdym razem podkreślam, że te spacery są ciekawym spotkaniem. Spotkaniem z historią Łodzi, spotkaniem z bardzo ciekawą osobą, tak jak teraz będzie to Maria Nowakowska, czyli Maria od detalu. W niedzielę, 31 maja, wycieczka, żeby przyjrzeć się nie tylko dziedzictwu przyrodniczemu,

0: O 12 przy bibliotece na Stokach, to Skalna, przy parku imienia Zaruskiego, trasa łatwa, czas 2 godziny, mniej więcej oczywiście. Natomiast słuchajcie, wracają muzyczne pocztówki do Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Ja o tym wydarzeniu już wam opowiadałem, mówiłem, że będzie fajne, a potem się zrobiło niefajnie, bo pogoda się zepsuła i trzeba było wszystko przesunąć. No ale mamy fajną pogodę, więc w piątek 29 maja o 21:15 muzyczna podróż, a to wszystko pod tytułem Muzyczne Pocztówki. Jak piszą do mnie organizatorzy, 29 maja w piątkowy wieczór zapraszamy do Ogrodu Botanicznego w Łodzi na specjalne wydarzenie pod tytułem Muzyczne Pocztówki w wykonaniu Tomasza Gargula. W centralnej części ogrodu usłyszymy miniatury fortepianowe kompozytorów z Brazylii, Meksyku i Argentyny oraz utwory Aleksandra Tansmana, w których utrwalił on swoje wrażenia po tournée dookoła świata. Zatem także dla łódzkiej publiczności będzie to podróż dookoła świata, podróż muzyczna, choć nie tylko, bo będzie też okazja do tego, żeby zobaczyć zdjęcia wyświetlane na ekranie, bo to będzie takie dopełnienie tej warstwy muzycznej i to też ma nam pomóc zrozumieć pewne dźwięki tych kompozycji, te kompozycje, no, przenieść się myślami też do miejsc, które stanowiły właśnie taką czytelną i właściwą inspirację, by te utwory w ogóle powstały, prawda? Będzie też do tego wszystkiego taki krótki komentarz pianisty, żeby porozmawiać troszeczkę i o kontekstach, i o podróżach, i o twórcach tych opowieści. A na zakończenie, no właśnie, a propos twórczości. Całość zakończy cykl Szkice japońskie właśnie Tomasza Gargula. To wszystko jest stworzone za sprawą Dalekiego Wschodu, inspiracji Dalekim Wschodem. Ciekawa opowieść, pan Tomasz Gargul to łódzki pianista, kompozytor. Jego repertuar jest bardzo szeroki, bo to jazz tradycyjny, ragtime Scotta Joplina, boogie-woogie, blues, muzyka klasyczna, filmowa. Na co dzień współpracuje z kabaretem Seniora, Wacław i jego Ferajna, tutaj akompaniuje, to też współpraca z grupą teatralną Ponadczasowi, a jako że jest człowiekiem wielu talentów, to też jako chórzysta i pianista współtworzy jazzowy chór wytwórni. Wszystko w Botaniku, słuchajcie, w piątek 29, start 21:15, mniej więcej godzinę ma potrwać to wydarzenie, muzyczne pocztówki, no i przepiękna opowieść muzyczna, no i do tego wszystkiego, tak jak mówię, zdjęcia wyświetlane na ekranie. A to jest czwartkowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. To tutaj za chwileczkę między innymi wrócę do łódzkich kin.
1: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Czwartkowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Przypominam, tak jest. Tak, no do kin zajrzę za chwilkę. Będę nie tylko w Charlim, ale także zajrzę do Muzeum Kinematografii w Łodzi, bo tutaj piękny jubileusz, piękna uroczystość i piękna wystawa. Więc o tym też za chwilkę. Będziemy mówić o spotkaniu. To tym, które już jutro w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego o Dniu Dziecka, a także o tym, co ciekawego i ważnego szykuje dla nas na finisarz wystawy Łodzianki inicjatorki Muzeum Miasta Łodzi. Dużo ciekawych tematów. Słuchajcie, tak jak już to zaznaczyłem, na początku jest ich mnóstwo, więc przechodzę już do kolejnych szczegółów, czyli teraz sztuka filmowa, a za chwileczkę o bardzo ciekawym przewodniku i jutrzejszym spotkaniu.
1: Już jutro.
0: No już jutro przede wszystkim, tak, starszy dobry repertuar nowości w Charlim, czyli tak, w sali studyjnej Diabeł ubiera się u Prady 2. To trzy pokazy. W sali kameralnej Wartość sentymentalna, o której już ostatnio, jak zauważyłem, powiedziałem tyle, bo uwielbiam ten film, że generalnie brakuje tylko, żebym jakby streścił całość i po prostu opowiedział, o czym to jest. Tego nie zrobię, żeby nie odbierać wam też przyjemności przeżywania tej produkcji. Warto. Wartość sentymentalna 15:10. Jutro Charlie dla dzieci, Sprawiedliwość owiec, jest jeszcze Drama, czyli amerykańska komedia romantyczna, to o 20:00. W sali klubowej Znaki Pana Śliwki, a także Kukuho, japoński dramat. Natomiast jest też Charlie dla dzieci. No i tutaj można spotkać się z przepiękną opowieścią o skarpetach. O skarpetkach, no tak, tak. Charlie dla dzieci. Niesamowite przygody skarpetek, a także niesamowite przygody skarpetek 2, skarpetki górą. No i przypominam, że mamy też w Łodzi trzecią część pokazywaną premierowo, więc można urządzić sobie maraton filmowy ze skarpetkami. W sali Arte, Charlie dla dzieci, a tu Kicia Kocia w podróży.

0: Animacja, przygodówka, Polska z tego roku, jasne, 15. Jest, a propos animacji, świetny flow, to jest powrót do repertuaru. No i to jest animacja, niech was nie zmyli, że to jest jakaś historia tylko dla dzieci. Wręcz może nawet przeciwnie, słuchajcie. Dzieci sporo z tego wyciągną dla siebie, pięknych doznań, przeżyć i mądrości. Ale my jeszcze do tego wszystkiego chyba się wzruszymy, co? Flow, proszę bardzo, o 16. Są młode matki, erupcja, a także znaki pana Śliwki w sali audiowizualnej Romeria. Werdykt, fajne kino sądowe, słuchajcie, dramat sądowy o 17.20 i arcydzieło, czyli film z 1991 roku, o którym no, nieustannie mówię, że jest cudowny i się nim zachwycam za każdym razem, jak go zapowiadam, a jak już go oglądam, to już tak się zachwycam, że potem jestem cały czas zachwycony. Zawieście czerwone latarnie, to o 19.15. W sali widzów jutro Charlie dla dzieci i Drzewo Magii, premierowo. Są premierowo też Zawodowcy, no i Charlie dla dzieci też premierowo Tom i Jerry, przygoda w muzeum. W sali zielonej Michael, zawieście czerwone latarnie i milcząca przyjaciółka, w sali czerwony dywan Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Ten film trafia także do bloku Charlie dla dzieci w sali czerwony dywan, obok Toma i Jerry'ego, przygoda w muzeum, a także jest tutaj trzecia część Skarpetek. No niesamowite przygody Skarpetek 3, ale kosmos to też hot hit, gorący hity Charlie'ego, o czym informuje nas ten złoto czerwony kotylion. A teraz słuchajcie, Muzeum Kinematografii w Łodzi, bo tutaj też piękna uroczystość jutro.
1: Już jutro.
0: Nie wiem, jak tam u was jest, jeżeli chodzi o numer PESEL, w sensie jak on się rozpoczyna, ale u mnie się tak rozpoczyna, że ja już słyszałem na swój temat, prawda, odśpiewany utwór 40 lat minęło. Wiadomo, wiadomo, to się śpiewa przy tej okazji. No i generalnie będzie można też to zanucić w kontekście tego, co wydarza się w muzeum. 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Ale ekstra, brawka, brawka i oklaski i podziękowania za to, że jesteście, drogi zespole muzeum, pod dyrekcją i dyrygenturą Marzeny Bomanowskiej, pani dyrektor, ukłony. 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. To będzie wystawa wyjątkowa, bo jubileuszowa, i to właśnie od 29 maja. Jak czytam, Muzeum Kinematografii w Łodzi jako niezależna instytucja kultury rozpoczęło działalność 1 stycznia 1986 roku. No, chwilę później tak naprawdę, wiosną, to był kwiecień, zespół przeniósł się z Muzeum Historii Miasta Łodzi, tak, do Pałacu Szajblerów, do przestrzeni i filmowej, i zabytkowej przy Placu Zwycięstwa. No i do dziś tak jest, że tutaj jest siedziba muzeum. 10 maja, to jest ważna data, słuchajcie, też majowa, 10 maja 1986 roku otwarto dla zwiedzających pierwszą wystawę Raymond, Ziemia Obiecana, Wajda. Ta ekspozycja przygotowana we współpracy z Andrzejem Wajdą stała się symbolicznym początkiem działalności instytucji. Sam reżyser przekazał wówczas muzeum kolekcję plakatów oraz pomnik Birkuta. Ważne rzeczy, słuchajcie, tym bardziej, że mówimy o tym w roku Andrzeja Wajdy i też po ubiegłorocznej wystawie zatytułowanej Pół wieku od premiery Ziemi Obiecanej Andrzeja Wajdy. No to teraz mówimy 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii, w którym no, Wajda wszystko rozpoczął, moglibyśmy powiedzieć, choć tutaj jeszcze inne ważne nazwisko muszę podać, słuchajcie, w kontekście jakby tej zapowiedzi. I to nie jedno. I to nie jedno, słuchajcie, bo pierwszym dyrektorem muzeum, też takim inicjatorem, słuchajcie, został Antoni Szram, który kierował placówką do 2000 roku. Później tę funkcję objął Mieczysław Kuźmicki, a w 2015 roku Marzena Bomanowska. No i z okazji 40-lecia działalności muzeum przygotowało wystawę i zaprosiłoby stworzyć tę ekspozycję za sprawą eksponatów. 40 nazwisk, 40 przedstawicieli, przedstawicielek świata filmu, nauki, najszerzej mówiąc kultury. Zaproszono m.in. Jerzego Hoffmana, Ewę Puszczyńską, Daniela Olbryskiego, Jacka Bławuta, Annę Nechrebecką, Krzysztofa Zanussiego czy Pawła Maślone. No i każda z zaproszonych osób wskazała szczególnie ważny dla siebie eksponat spośród liczącej ponad 90 tysięcy obiektów, no imponującej kolekcji, jaka jest do oglądania w muzeum. Także te muzealia no, będą zaprezentowane w wyjątkowej aranżacji, bo to wszystko będzie otulone taką inspiracją królewskiego skarbca, podkreślając rangę, znaczenie dla polskiej kinematografii i dla Łodzi filmowej. Słuchajcie, sięgam tutaj po wypowiedź o to, jak mówi pani dyrektor Marzena Bomanowska. Wystawa z okazji jubileuszu 40-lecia Muzeum Kinematografii jest hołdem dla twórców kina oraz dla twórców naszej kolekcji, która liczy już ponad 90 tysięcy obiektów. Kolejne generacje specjalistów zatrudnionych w muzeum budowały jego zasoby materialne, kamery, projektory, filmy na taśmę, scenariusze, projekty scenograficzne, dokumenty produkcyjne, kostiumy i rekwizyty są w kolekcji równie ważne, co archiwa i prywatne pamiątki po artystach tworzących polskie kino. Wybór eksponatów opiera się nie na wizji kuratorskiej, ale na osobistych decyzjach osób zaproszonych do współtworzenia ekspozycji. 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. To reżyserzy, aktorzy, scenografowie, operatorzy, montażyści, kompozytorzy, producenci, filmoznawcy, twórcy plakatów i muzealnicy. Poprosiliśmy ich o wyłuskanie z kolekcji jednego interesującego dla nich obiektu oraz o uzasadnienie wyboru. Ależ jestem ciekaw, słuchajcie, eksponaty będą zaprezentowane. Eksponaty wyjątkowe, bo to po części też dary, m.in. od Andrzeja Wajdy, od Alana Starskiego, Krzesimira Dębskiego, Marii Rybkowskiej, żona Jana Rybkowskiego, Wandy Jakubowskiej, Piotra Dzięcioła czy Jadwigi Strzeleckiej, siostry Andrzeja Munka. Już pierwsza wystawa, Rejmont Ziemia Obiecana Wajda, otwarta w muzeum w 1986 roku, 10 maja. Jak mówimy o tej wystawie, to mówimy, ale to było dawno, ale jak ktoś się urodził w 86, no to niedawno, słuchajcie, ja się urodziłem w 1900... Dobrze, zostawmy to. Generalnie, słuchajcie, ciekawy, zapowiadający tutaj wystawę nurt nam się stworzył, czyli sztuka filmowa w ujęciu historycznym, ale znów bardzo nieoczywistym, bo osobistym. Mówimy o ważnych nazwiskach i dlaczego te eksponaty, które jutro zobaczymy w tej otulinie królewskiej wręcz, są tak ważne. Niezwykła opowieść o światowej dystrybucji polskiego kina, o emocjonujących i emocjonalnych śladach pamięci o filmach, o ich bohaterach, o tożsamości Łodzi. Bardzo piękna opowieść, bo tym zajmuje się Muzeum Kinematografii w Łodzi, a samo powstanie było naturalną konsekwencją do pewnej wizji, prawda? Wszystko w ważnym dla prowadzącego roku też się rozpoczęło, bo to był rok 1977. Dział kultury filmowej i teatralnej przekształcił się kilka lat później w samodzielne Muzeum Kinematografii, którego pierwszym dyrektorem został właśnie Antoni Szram. Przypomina w takiej notatce, jaką otrzymałem do Radia Złote Przeboje 101 i 3 FM Muzeum Kinematografii. Piękna opowieść, na którą patrzymy dzisiaj po 40 latach. Tak, no i opowieść, która trwa i która projektuje tutaj czytelnie niczym projektor filmowy przyszłość. Ja do tego tematu oczywiście, że jeszcze wrócę w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. No ale teraz drobna zmiana tematu, słuchajcie, dlatego że a propos tej przyszłości, no właśnie, jutro będzie okazja, by wybrać się do WBP w Łodzi. 29 od 10 do 11.30 spotkanie z twórcami książki Galanta opowieść o Łodzi. Martą Małasińską, Sławomirem Ignaczakiem i Beatą Fryc. Książka to rodzinnie spisana opowieść o Łodzi dla najmłodszych czytelników, choć jak podkreślają twórcy, oczywiście, że nie tylko.
1: Ciekawa książka.
0: Bardzo ciekawa w treści, w formie, ale także dlatego, że to jest projekt rodzinny i spełnienie takiego marzenia o tym, żeby opowiedzieć taką historię właśnie szerzej, w formie takiego przewodnika, takiej właśnie książki. Książki o Łodzi, także do wspólną pracę na temat naszego miasta doceniła także wiceprezydentka Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
2: Chciałam tutaj serdecznie podziękować Państwu, bo Łódź to rzeczywiście wyjątkowe miejsce i myślę, że tak jak wszyscy tutaj dzisiaj stoimy, łączy nas coś wyjątkowego i jednego, czyli miłość do naszego miasta. Ja Państwu serdecznie dziękuję, przede wszystkim rodzinie, autorce, siostrze, tacie, firmie i również wydawnictwu, dlatego że, Szanowni Państwo, to jest książka, przewodnik, opowieść o naszym wyjątkowym mieście, nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych. Ja miałam już okazję przejrzeć, jeszcze dogłębnie nie przeczytałam, ale są tu piękne ilustracje, w sposób rzeczywiście bardzo prosty opowieść o historii, o miejscach, o pałacach, o kamienicach, o muralach, ale myślę, że to, co jest niezwykle istotne, autorzy, autorka nie zapomina również o wyjątkowych osobach, które tworzyły nasze miasta. Myślę, że to wszystko Państwo na spokojnie zobaczycie. Ja serdecznie Państwu gratuluję, dlatego że takie inicjatywy właśnie powstają z miłości, zaangażowania i pasji. Myślę, że dzisiaj dla Was jest to wyjątkowa chwila i mam nadzieję, że również najmłodsi łodziani, ale również ci starsi będą mogli zapoznać się z galantą opowieścią o Łodzi, bo nasze miasto jest galante i myślę, że jak trafi pod domy łodzian, będą mogli oni zobaczyć, że powstało coś wyjątkowego, połączenie wydawnictwa, rodzinnych pasji i dzisiaj możemy Państwu przekazać te wspaniałe opowieści o galantej Łodzi.
0: No tak, to wydawnictwo, książka, projekt, opowieść o Łodzi, super, super, ale nie byłoby tego wszystkiego także, gdyby wydawca nie spojrzał na ten plan i powiedział: super, robimy.
3: Dzień dobry, Andrzej Machejek. Znaczy, jak spotkałem się z panią Martą Małasińską, to było widać pasję. Pasję, która no, tak oddziaływała, że zainteresowałem się tekstem, potem rysunkami i stwierdziłem, że to może być coś bardzo fajnego i atrakcyjnego dla najmłodszych łodzian. Dla młodszej młodzieży tak naprawdę.
4: Skąd się wziął pomysł? Pomysł się wziął już za dzieciaka w sumie, bo tata spacerując z nami pokazywał nam Łódź. Tata jest miłośnikiem historii Łodzi i zaszczepił w nas po prostu tą ciekawość do miasta. I w momencie, kiedy ja miałam dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym, to eksplodowało, że no jest mała wiedza tych dzieci o regionie, więc stwierdziliśmy, że coś takiego zrobimy. Zrobimy taką książkę dla dzieci, która w łatwy, przyjemny sposób przybliży im historię Łodzi, właśnie zabytki ludzi związanych z Łodzią. No i pewnego po prostu letniego dnia na tarasie powstał projekt pierwszy, a potem poszło. Marta Małasińska.
5: Poza tym to jest mały przewodnik taki po Łodzi dla małego słuchacza i dla małego czytelnika. Byłoby świetnie, gdyby ten czytelnik czytał razem z dziadkiem, razem z rodzicem i dziadek, no czy tam babcia, snuli dalszą opowieść na temat właśnie naszego miasta.
4: Tak, swoje wspomnienia też.
0: Dodaje współautor Sławomir Ignaczak. No piękna rodzinna opowieść, słuchajcie, mam nadzieję, że zechcecie posłuchać, spotkać się, porozmawiać, no i poczytać. To od 10 do 11.30 29 we Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. A teraz...
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: To przypomnę czwartkowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Słuchajcie, za chwileczkę kolejne wieści. Tym razem przeniesiemy się do Muzeum Miasta Łodzi, bo tutaj kończy się bardzo ciekawy projekt związany też z wystawą o łodziankach inicjatorkach. Ciekawe spotkanie, ale to za sekundkę pomówimy sobie o tym nieco więcej, bo teraz jeszcze podwórkowe zabawy i teatralne sekrety, czyli Pinokio świętuje Dzień Dziecka i to podwójnie. Zajrzę też do Teatru Powszechnego w Łodzi, będziemy w Manufakturze. No, generalnie sporo jeszcze się dzieje, sporo i ciekawie, słuchajcie. No a teraz już kolejne wieści, jakie dla Was przygotowałem, a mianowicie teatr.
1: Teatry.
0: No tak, nawet teatry, teatry, słuchajcie, ale zacznę od Teatru Pinokio. Od rana mnóstwo zabawy, gra w klasy, zajęcia plastyczne, będzie śniadanie pod niebem, pod chmurką, w ogródku teatralnym. Po południu też atrakcje, podróż do Parku Staromiejskiego, podróż, bo tu baśń. A animatorki, animatorzy no, poprowadzą różne bardzo ciekawe, darmowe warsztaty tworzenia mapetów. A na przykład opowiedzą też o sekretach teatralnych lalek. Teatr Pinokio w Łodzi z okazji Dnia Dziecka proponuje, by w niedzielę 31 maja przyjść i fajnie spędzić czas na świeżym powietrzu przy wspólnej zabawie. Oczywiście, że beztroskiej, no a jakże. Sięgam tutaj po wypowiedź o to, jak tłumaczy Wiktoria Różycka, koordynatorka do spraw edukacji w Teatrze Pinokio w Łodzi. Chcemy, żeby Dzień Dziecka stał się inspiracją do międzypokoleniowych aktywności i twórczego działania. Dlatego do wspólnego świętowania zaprosiliśmy wszystkich naszych widzów i nadal zapraszamy, zarówno najmłodszych, jak i ich bliskich dorosłych, tak by wszyscy mogli pielęgnować w sobie dziecięcą ciekawość i radość zabawy. No i dodaję, słuchajcie, też zapowiadając, że okazja do tego, żeby spędzić wspólnie czas i właśnie dobrze się pobawić, spędzić czas, najbliższą niedzielę, 31 maja. To wtedy, słuchajcie, teatr da ostatnie w tym sezonie takie spotkanie z uwielbianego już cyklu Śniadaniówka u Pinokia. No tym razem uczestniczki i uczestnicy oprócz sporej dawki śmiechu i kreatywności mogą spodziewać się piknikowej atmosfery, bo wydarzenie po raz pierwszy odbędzie się na podwórku sąsiadującym z budynkiem teatru. No i tam właśnie od 10 relaks, zabawa, atrakcje, poranny chill, beztroska zabawa, Dzień Dziecka z teatrem, leżaczki, strefa animacji plastycznych, ruchowych, inspirowanych dawnymi grami podwórkowymi. Te aktywności na świeżym powietrzu będzie można połączyć i złączyć też z ewentualnie śniadaniem. Także słuchajcie, no tutaj można skonstruować sobie ten czas, tak naprawdę po kontakcie z teatrem ustalić wszystkie te, że tak powiem, elementy, że tak powiem, szczegóły, może w ten sposób planu spędzania wspólnie czasu. Tych, którzy w rodzinnym gronie no chcieliby świętować jednak po południu, Pinokio też zaprasza. Park Staromiejski tym razem. Tu po raz kolejny Miejski Dzień Dziecka. Przypominam, mówiłem o tym ostatnio, przedstawiając wszystkie atrakcje Miejskiego Dnia Dziecka i od samego południa, od 12:00, edukatorzy teatru, autorskie warsztaty, mapety ze skarpety. Podczas zajęć plastycznych dzieci zaprojektują i wykonają własne lalki. Nauczą się ożywiać postaci na scenie, a następnie będą mogły zabrać nowych przyjaciół do domu. No i w ramach stoiska teatru dostępny będzie także punkt informacyjny, tutaj dwie strefy, to będzie strefa zabaw, gier i zabaw, strefa taka rozwojowa, edukacyjna i mali i duzi, myślę, że będą mieli okazję spędzić tutaj dobrze czas, poznać sekrety teatralne, no nie wiem, teatralne lalki, czym na przykład różni się pacynka od marionetki. Prawda? A wiecie, no dobrze, ale mali może nie wiedzą, no to warto opowiedzieć. Zresztą jak dodaje Wiktoria Różycka, to świetna okazja, żeby teatr poznać inaczej niż tylko z widowni. Czasem wystarczy odrobina wyobraźni i chęć spotkania, by rozpocząć swoją przygodę ze sztuką. Proszę bardzo, wszystko w niedzielę 31. No a już teraz, w co jest grane w Łodzi, w radiu Złote Przeboje 101.3 FM, sięgam po kolejne informacje, tym razem te z Teatru Powszechnego. Wczoraj tutaj byliśmy, mówiłem wam dużo o no też inicjatywie, która trwa, która rośnie, która powoduje taką zmianę w Teatrze Powszechnym w Łodzi, a mianowicie nie już Polskie Centrum Komedii, a Europejskie. Natomiast teraz o tym, co za chwilkę, no bo mieliśmy wczoraj ważną uroczystość, prawda, czyli premiera sztuki Marty Guśniowskiej, a niech to gęś kopnie. To w społecznej reżyserii Ewy Pilawskiej historia borykającej się z depresją gęsi, która straciła sens życia, dobrowolnie chce wprosić się na kolację jako danie główne. To jest metafora naszych współczesnych poszukiwań i rozterek. To sztuka o niezwykle mądrym przesłaniu, które dotyczy nas wszystkich. Nieważne, czy mamy 5 czy 125 lat, mówi pani dyrektor Ewa Pilawska. Ważny tekst, no generalnie słuchajcie, jest okazja, by oglądać. Mówię, wczoraj była premiera Expo Łódź, to także no, dzisiaj też spektakl zaprezentowany w ramach cyklu Teatr dla Niewidomych i Słabowidzących. Ale 31 maja Teatr Powszechny zaprasza także w ramach Miejskiego Dnia Dziecka. To na Starym Rynku w Łodzi, gdzie na scenie A Niech to Gęś Kopnie będzie można zobaczyć o 17:00. Kolejne prezentacje tego spektaklu 1 i 2 czerwca. To jest doskonała okazja do tego, żeby razem przeżyć pewną historię. Dzieci pewnie wyciągną z tej opowieści inne treści, inne znaczenia, prawda? Natomiast my, dorośli, będziemy mogli zanurzyć się w taką filozoficzną wręcz opowieść, prawda? Ona zachęca do rozmowy, do tego, by zadawać pytania, by obserwować, by przyglądać się najbliższym, ale też i sobie, by wsłuchiwać się w to, co do nas ludzie mówią, albo by próbować powiedzieć innym, że no właśnie, może w takiej sytuacji trzeba powiedzieć to wprost, prawda? Potrzebuję pomocy, pomóż mi, bo to są bardzo ważne zagadnienia i ja oczywiście z całą taką świadomością, jak to trudne zagadnienie, zostawiam je specjalistkom i specjalistom. Zostawiam je sztuce, bo to jest też inspiracja, to jest zachęta do tego, by rozmawiać, by poznać temat, by poznać problem. A niech to gęś kopnie. Reżyseruje społecznie Ewa Pilawska, a ja tylko dodam, bo jak podkreśla pani dyrektor, a niech to gęś kopnie Marty Guśniowskiej, to jest też sztuka o poszukiwaniu sensu, które towarzyszy nam przez całe życie. Autorka przeprowadza bohaterkę przez różne sytuacje, dzięki którym docieramy do tego, co najważniejsze. Bohaterowie sztuki, m.in. lis, niedźwiedź, wydr, mama, zajęczyca, tworzą portrety współczesnego świata, w którym zderzają się ze sobą różne osobowości, odmienne charaktery i różne wizje rzeczywistości. Jak dodaje pani dyrektor, a niech to gęś kopnie, to również metafora naszego bycia z innymi. W tekście pada zdanie o tym, że rodziną są ci, którym na nas zależy. Ta myśl przypomina, jak ważna jest jakość relacji, które sami budujemy i tworzymy. Ci, którym na nas zależy, to nasza rodzina, nasi najbliżsi. Sztuka łamie stereotypy, no i w bardzo inteligentny sposób obnaża pułapki, w które wpadamy, zagłuszając swój wewnętrzny głos i zapominając, kim chcemy być. Pokazuje, jak ważna w życiu jest pasja, jak bardzo dodaje nam skrzydeł odwaga bycia sobą, ale również jak istotne jest kierowanie się zasadą nikogo nie krzywdzić, ale nie zgubić siebie, podkreśla Ewa Pilawska.
1: Nie możesz tego przegapić.
4: Magda Komaszeniec, dyrektorka Muzeum Miasta Łodzi.
0: Witam serdecznie.
6: Ewa Kamińska-Burzałek, Muzeum Miasta Łodzi.
0: Witajcie w Co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. No, przed nami finisarz bardzo ciekawej wystawy, bardzo ważnego też projektu. To benefis i finisarz, może podkreślmy. I ostatnia okazja, by odwiedzić wystawę w Muzeum Miasta Łodzi. Przed nami weekend, gdzie przygotowano oprowadzanie kuratorskie, koncert, panel dyskusyjny, ale także nowy cykl spotkań, benefisów dla najbardziej zasłużonych łodzianek. No i tutaj warto zwrócić uwagę, ja o tym mówiłem, że ubiegły rok, prawda, obchodzony był pod patronatem łodzianek inicjatorek, przyznano nagrodę w plebiscycie, ale także, no właśnie, pokazałyście panie swoją działalnością, że no tam to był rok faktycznie, ale są też kolejne lata i kolejna działalność w tym temacie, czyli rok 2026, kończy się wystawa łodzianki inicjatorki, ale za chwilę też kolejne wydarzenia. No to bardzo czytelna dla nas informacja, czytelny komunikat, że dbacie panie o panie.
4: To bardzo ważny obszar dla naszego muzeum. Już od kilku lat wykłady i spotkania odnośnie właśnie łodzianek nieznanych odbywały się. Spotkania, które przygotowywałyśmy wspólnie z Łódzkim Szlakiem Kobiet. No, dalsze działania to w wyjątkowym roku, w roku 2025, jubileuszowym dla naszej instytucji, bo 50-lecie świętowaliśmy w roku 2025. No i zdecydowaliśmy się na to, aby to właśnie ten rok poświęcić głównie na herstorię. Stąd pomysł na Rok Łodzianek Inicjatorek, stąd pomysł na wystawę i wiele działań, które temu rokowi towarzyszyły, bo to i spacery, i wykłady, spotkania, oprowadzania kuratorskie, otwarcie wystawy czasowej, wystawy, którą można jeszcze zwiedzać do końca maja tego roku, ale na Roku Łodzianek Inicjatorek nie poprzestaliśmy, ponieważ nadal kontynuujemy wiele wydarzeń, wykładów, również spacerów. Przygotowaliśmy grę planszową poświęconą łodziankom. Tutaj podczas właśnie takiej zabawy i gry można i historię, i biografię, i przede wszystkim osiągnięcia tych łodzianek poznać. Dodatkowo przygotowaliśmy pomyślnik, który mam nadzieję, że będzie towarzyszył w takim codziennym życiu, służąc jako miejsce do zapisywania swoich planów, może jakichś takich opisów z dnia, co by miało jakieś znamiona pamiętnika. W tym pomyślniku znajdują się opisane sylwetki łodzianek, ale znajdują się także cytaty, które wybraliśmy i indywidualnie zostały dopasowane właśnie do tych postaci, gdzie twierdziliśmy, że akurat ten cytat pasuje do życiorysu danej łodzianki, czy do sposobu, w jakim te swoje sukcesy odnosiła.
0: No, to od razu powiedzmy, że też jako pierwsza uhonorowana zostanie tancerka i choreografka Janina Niesobska, która także jest jedną z bohaterek wystawy, tancerka, wyjątkowa przecież solistka, czołowa solistka łódzkiej sceny baletowej w latach 1958-1982. To są choreografie do filmów, seriali, spektakli telewizyjnych. Janina Niesobska. No, brała udział też w kształceniu kolejnych pokoleń artystek, artystów. Przez wiele lat wykładała balet w Łódzkiej Szkole Filmowej. No, wy pokazujecie nam panie łodzianki, które z jednej strony może są jeszcze nieodkryte, z drugiej zapomniane, z trzeciej świetnie znane. No to jest cały wachlarz, całe spektrum ważnych dla naszego miasta, ważnych dla polskiej kultury postaci.
6: Rzeczywiście, my na wystawie mówimy o ponad 120 postaciach historycznych. Mhm. Jest jeszcze część, która opowiada o współcześnie działających łodziankach, godnych uwagi. I w ramach oprowadzań też wyznaczyliśmy takie szlaki, ponieważ trudno jest opowiedzieć szczegółowo o wszystkich, a są to bohaterki, które reprezentują różne dziedziny życia społecznego, życia intelektualnego. Niektóre te nazwiska są już znane. Nie wszyscy wiedzą, że to były łodzianki i że miały związki z naszym miastem. A są też takie nazwiska, które warto gdzieś wydobyć z niepamięci, bo na przykład opowiemy o Marii Przedborskiej, która pisała przed wojną wiersze o włókniarkach. My też o naszych bohaterkach opowiadamy w kontekście tego, co dzieje się z pamięcią o nich tu i teraz. Bo na przykład mówimy o Irenie Tuwim przede wszystkim jako o poetce. Uznaliśmy, że wiele osób już słyszało o tym, że była genialną tłumaczką, ale mniej mieszkańców Łodzi, mieszkanek Łodzi zdaje sobie sprawę z tego, że pisała także poezję. Pokazujemy też na przykład murale, które są poświęcone bohaterkom naszej wystawy, aby pokazać, że no właśnie, to jest pamięć, która cały czas żyje, że te postaci są odkrywane. Z drugiej strony pokazujemy też to, co dzieje się niepokojącego w sferze publicznej, czyli przykładowo mural przedstawiający żydowskie pisarki jest zamazany, bo taki był stan, w jakim zastaliśmy go, robiąc zdjęcia, dokumentację na potrzeby wystawy w czerwcu ubiegłego roku. A o naszych bohaterkach opowiadamy właśnie w sposób nieoczywisty, czyli na przykład o Katarzynie Kobro mówimy między innymi poprzez postać zabawki, króliczka, zajączka sztruksowego, uszytego przez tę genialną rzeźbiarkę dla córeczki, dla Niki Strzemińskiej. Oprócz tego, że właśnie Katarzyna Kobro stworzyła taką zabawkę dla swojej córki, to szyła podobne zabawki na sprzedaż, po to, aby zarobić na życie, bo mimo, że była uznaną artystką, też musiała mierzyć się z różnymi wyzwaniami.
0: No właśnie, to ciekawy wątek, wracamy za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje, 101 i 3 FM, co jest grane w Łodzi.
0: Tak, jeszcze dziś w Co jest grane w Łodzi i to już za chwilę wrócę do tej wystawy, do tej wypowiedzi, słuchajcie, do tego cyklu, o którym też mówi pani dyrektor Muzeum Miasta Łodzi, który związany jest z łodziankami, inicjatorkami i z kontynuacją tej misji, tego pomysłu, by mówić o ważnych wydarzeniach związanych z Łodzią i inicjatorkami, łodziankami. Znaczy, generalnie to wydarzenie, które się zbliża, ten benefis, o którym mówimy, 29 maja o 18, to będzie też okazja do rozmowy z samą bohaterką spotkania, ale także zaproszonymi przez nią gośćmi, którzy współpracowali z, przypomnę, wspaniałą tancerką, z choreografką i podczas tego benefisu będą pokazane także materiały archiwalne oraz wystąpią ważni dla Janiny Niesobskiej artyści, między innymi śpiewaczka Dorota Wójcik. No, ważne też nazwisko, słuchajcie, no ważne działania generalnie, czyli weekend finisażowy Muzeum Miasta Łodzi, panel dyskusyjny o tym, jak zmienia się też pamięć o łódzkich włókniarkach. Tutaj w rozmowie, która odbędzie się w sobotę o 12, wezmą udział reportażystka Marta Madejska, autorka Alei Włókniarek, Krystyna Potocka-Suwalska, kuratorka sztuki oraz profesor Marta Sikorska, badaczka historii z Uniwersytetu Łódzkiego, a o 14 jeszcze debata poświęcona współczesnym działaczkom. Słuchajcie, więc ja wrócę za chwileczkę do tej rozmowy. Zresztą, no słuchajcie, tu warto podkreślić, Marta Zdanowska to łodzianka inicjatorka, prawda? Taki tytuł, taka statuetka, taka nagroda, wyróżnienie. Ostatni weekend wystawy przed nami, będzie oprowadzanie kuratorskie, więc wrócę do tematu, wrócę do tego za chwilkę. Natomiast teraz, w Co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, wybierzmy się do manufaktury.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Juwenalia przed nami, to też jutro, święto studentów. Wszystko rozpocznie się w pasażu Schillera 29 maja o 14. To będzie wielki przemarsz, no i wielkie święto trzech dużych uczelni, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Razem, dzięki temu, no całe łódzkie środowisko studenckie będzie mogło bawić się wspólnie. Choć na poszczególnych kampusach, jak się dowiaduje, będzie mnóstwo odrębnych, że tak powiem, wydarzeń towarzyszących, ale główne obchody, mówimy koncerty, to już piątek i sobota 29 i 30 maja na skwerze przy Lutomierskiej w sąsiedztwie manufaktury. Tradycyjny pochód studencki startuje w piątek o 14 w pasażu Schillera, później Piotrkowską do rynku, na rynku włókniarek łódzkich, przekazanie kluczy do bram miasta. No i już, co ważne, będzie to oczywiście święto dla różnych pokoleń studentek i studentów. można by nawet powiedzieć z uśmiechem, dlatego że no ja już studentem nie jestem, ale pamiętam Juvenalia doskonale, pamiętam też no generalnie charakterystyczną i atmosferę, nastrój i koncerty, na których też pojawiały się te grupy, o których dzisiaj mówimy, bo to między innymi Koma. No ale oczywiście artystek, artystów więcej, Beata i Kamp, będzie Bambi, będzie Sokół, będzie grupa Ich Troje, no generalnie cały line-up znajdziecie na oficjalnej stronie, także na stronach Urzędu Miasta Łodzi. Natomiast słuchajcie, ja chcę podkreślić, że to spotkanie takie no dla wielu pokoleń studentek i studentów, to jest spotkanie, o którym się mówi: przyjdźcie, to nie jest impreza zamknięta, to nie jest coś tylko dla studentek i studentów, prawda? Kizo, Beata, Kozidrak, Kamp, Sentino, Sokół, Fukaj, Ich Troje, Koma, Bambi. Każdy może coś sobie znaleźć. A dodatkowo jeszcze od razu, jak jesteśmy w przestrzeni manufaktury, to przypomnę, że w niedzielę 31 maja na rynku kolorowe centrum rodzinnej zabawy, także smaki regionalne, różne tradycje, to wszystko za sprawą Jarmarku Wojewódzkiego. To wszystko w tym roku połączone z obchodami Dnia Dziecka. Czekają na Was bezpłatne atrakcje, animacje, warsztaty, także możliwość, by odkrywać smaki i rękodzieło z całego przecież regionu. Dla najmłodszych animatorzy dmuchany plac zabaw, zjeżdżalnie, tory przeszkód, Eurobungee, a także gry, konkursy, wspólne aktywności plenerowe, bańki mydlane, takie potężne XXL, strzelnica z nagrodami, malowanie buziek i plecenie kolorowych warkoczyków. No tak, no tak. A do tego wszystkiego, no właśnie, konkurs. Bardzo ciekawy, słuchajcie, bo to wojewódzki etap konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo, Smaki Regionów. To bardzo ciekawa okazja do tego, żeby też dopingować tym, którzy walczą w różnych kategoriach, bo to są, nie wiem, rzemieślnicze, chleby, swojskie wędliny, przetwory, potrawy charakterystyczne dla łódzkiego. Także, żeby tutaj wyróżnić, podkreślić z dumą, my mamy naszą łódzką polędwicę. Tak, z naszego regionu w sensie. Albo mamy barszcz z naszego regionu, specjalny. Albo jeszcze, słuchajcie, skurcoki. Czy chrzanica. Znacie? To jest ciekawostka, no nie? Można poznać. Na plenerowej scenie zaprezentują się także zespoły ludowe z województwa łódzkiego, a kulminacyjnym momentem wydarzenia będzie koncert Wiktora Waligury, laureata Fryderyka. To w kategorii fonograficzny debiut roku. Koncert wystartuje już o godzinie 19, ale ja powiem jeszcze, słuchajcie, jedną bardzo ważną rzecz. Mobilna stacja kontroli zdrowia w piątek, 29 maja i 30. Bo to jest też okazja do tego, żeby powiedzieć o zdrowiu w najbliższy piątek i w sobotę. Udział w różnorodnych akcjach profilaktyki zdrowotnej. Program obejmuje nie tylko te badania podstawowe, ale także pomiary glikemii, ciśnienia tętniczego. No też będą badania takie dedykowane w ramach przeglądu mężczyzny. To ważna rzecz, to bardzo ważna rzecz. W sobotę 30 wraz z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi będziemy obchodzić Dzień Diagnosty. Z tej okazji studenci poprowadzą działania edukacyjno-informacyjne, a poza podstawowymi pomiarami, to jest ciśnienia i poziomu cukru, studenci opowiedzą o zawodzie diagnosty laboratoryjnego w roli, jaką pełni on w opiece nad pacjentem, informują mnie organizatorzy z manufaktury. Trzymam kciuki, bo to też ważne rzeczy na już teraz, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Przenosimy się do Muzeum Miasta Łodzi. No tak, ważne wydarzenia to te, które zbliżają się wielkimi krokami. Mówię tutaj o wielkim finisażu i beneficie, czyli no ważne wydarzenia kończące wystawę, ale też no jasna sugestia, że nie kończy się generalnie pielęgnowanie tej myśli o tym, by pokazywać, przypominać, podkreślać rolę łodzianek, inicjatorek. Tak jest, słuchajcie, zatem piątkowy benefis Janiny Niesobskiej, wydarzenia, które odbędą się w ostatni weekend wystawy Łodzianki, Inicjatorki i sama wystawa, która już tylko do końca miesiąca, do końca maja, czyli do niedzieli.
1: Muzea w Łodzi.
0: My mówimy tutaj o dodatkowych atrakcjach, zatem prowadzący za organizatorkami wskazuje na takie kolejne dni, konkretne daty, pory, godziny, gdzie będą organizowane specjalne wydarzenia wokół wystawy Łodzianki Inicjatorki, ale ja tylko dopytam, czy ktoś, kto myśli sobie, nie, o tej nie mogę, ta też mi nie pasuje i tego dnia też jestem zajęty, może indywidualnie przyjść na tę wystawę i też dzięki temu, jak ona jest skonstruowana, no, wyniesie z tego bardzo dużo w formie wiedzy na temat no, tych pań, o których wy tutaj opowiadacie, Łodzianki Inicjatorki, które tworzyły, ale i tworzą Łódź.
6: Sądzę, że tak. Gdybym miał pytania, mamy także pracowników muzeum obecnych na miejscu, którzy bardzo chętnie będą się dzielić swoją wiedzą. Ale jak najbardziej można samemu zwiedzać. Ja też zachęcam do takich samodzielnych wędrówek, bo tej wiedzy jest po prostu bardzo dużo i można na spokojnie wczytać się w różne informacje, obejrzeć wszystkie obiekty, których jest mniej więcej 300, czyli bardzo dużo. A wystawa też opowiada o różnych dziedzinach wiedzy, o różnych dziedzinach życia społecznego, życia intelektualnego. Opowiadamy i o kobietach związanych ze sztukami wizualnymi, z literaturą, z muzyką, ze sportem, z badaniami na uczelniach, z medycyną, z działalnością społeczną. Także każdy znajdzie coś, co będzie dla niego interesujące.
0: Zatem można indywidualnie. Słuchajcie, ale oczywiście wskazuję na te wszystkie wydarzenia, których jest tutaj mnóstwo, bo 29 Benefis o 18:00. Weekend finisarzowy to panel dyskusyjny o tym, jak zmienia się pamięć o włókniarkach łódzkich. No tutaj nasza ekspertka o 12:00. Reportażystka, badaczka, wykładowczyni Marta Madejska, autorka Alei Włókniarek, Krystyna Potocka-Suwalska, przypomnę, kuratorka sztuki, a także pani profesor Marta Sikorska, badaczka historii z Uniwersytetu Łódzkiego. Potem o 14:00 debata poświęcona współczesnym działaczkom w rozmowie prowadzonej przez Klaudię Wojciechowską o wyzwaniach stojących przed współczesnymi aktywistkami, bo to też jest bardzo ważne zagadnienie i bardzo ważny bieżący temat. O tym będą rozmawiać laureatka Nagrody Publiczności Łodzianka Inicjatorka, o której wspomniałem, Marta Zdanowska oraz Weronika Jóźwiak ze Stowarzyszenia Tkalnia. Dodatkowo jeszcze ten ostatni weekend wystawy, no to oprowadzanie kuratorskie, jak wspomniałem, i w niedzielę 31 o 15:00 poprowadzi je moja gościni dzisiejsza, pani Ewa Kamińska-Burzałek. Słuchajcie, tutaj trzeba się zapisywać jednak. Można z działem edukacji się kontaktować mailowo, telefonicznie. Natomiast finisarzowe wydarzenie zakończy recital honorowej obywatelki miasta Łodzi, Joanny Woś. Ta wystawa czasowa Łodzianki Inicjatorki otwarta została, przypomnę, w listopadzie ubiegłego roku, w trakcie Łódzkiego Roku Łodzianek Inicjatorek. To wszystko była inicjatywa Muzeum Miasta Łodzi. Oglądamy tę inicjatywę w sensie wystawy do końca miesiąca, choć działania będą prowadzone także w, no, przyszłości, powiedzmy tak, w takim czasie niedookreślonym. Natomiast, no a propos przyszłości, pani dyrektor, my możemy powiedzieć, mówiliśmy już o tym, ale podkreślmy, no staracie się też o to, by rok kolejny był też rokiem pod patronatem Artura Rubinsteina. No to też jest bardzo ważna przestrzeń wygospodarowana tutaj, by mówić o tym wyjątkowym twórcy.
7: To właśnie wtedy przypada 140. rocznica urodzin Artura Rubinsteina i pomyśleliśmy sobie, że będzie to świetna okazja do tego, żeby o tej postaci, która myślę, że w Łodzi już jest bardzo dobrze kojarzona i tutaj i moi poprzednicy i wiele osób związanych z naszym miastem, z kulturą, z muzyką, robiły wszystko, co jest możliwe, aby o tej postaci słyszało jak najwięcej osób. Zresztą kolekcja Artura Rubinsteina jest jedną z tych, po których z całego świata ludzie przyjeżdżają, żeby zobaczyć ją właśnie w Muzeum Miasta Łodzi, a to dlatego, że nasza instytucja Łódź ma największą kolekcję pamiątek związanych właśnie z Rubinsteinem, to jest ponad 1000 obiektów, więc warto, myślę, powrócić do tego nazwiska, warto powrócić do tej fenomenalnej postaci z muzyką Łodzi, związaną z naszym miastem. Więc w przygotowaniu, bo oczywiście mamy już wstępne plany, o których też opowiadałam na komisji, to będą dwie wystawy, jedna wystawa czasowa i wystawa stała, nowa formuła galerii imienia Artura Rubinsteina, więc myślę, że będzie to niezwykle dla nas i ten rok, kiedy będziemy czynić przygotowania, ale też rok 2020 7, mam nadzieję, że jakby muzycznie, wydarzeniowo i tutaj z tą postacią będziemy jeszcze bardziej związani, niż jesteśmy związani po prostu na co dzień, chcąc po prostu opowiedzieć o fantastycznych i dokonaniach, ale związkach przez całe swoje życie z Łodzią. Zresztą to właśnie tutaj trafiły te pamiątki, więc to też wiele mówi. Stąd właśnie pomysł na ten rok. My co jakiś czas o taki rok występujemy, bo to oczywiście nie jest ani pierwsza, ani druga taka inicjatywa po Łodziankach, inicjatorkach. Pierwszym takim pomysłem i taką postacią był Roman Modzelewski, następnie Paweł Klecki, Łodzianki, inicjatorki, teraz Artur Rubinstein, gdzie na wystawie też pewnie Pawła Kleckiego nie zabraknie, więc to jest bardzo ważna część od Artura Rubinsteina i od kolekcji jego pamiątek tak naprawdę. Zaczęła się ta muzyczna historia Muzeum Miasta Łodzi, budowanie kolekcji, zwiększanie jej poprzez inne postacie związane właśnie ze środowiskiem muzycznym.
0: Ekstra. No ważny temat, świetna sprawa, bardzo ważna postać. No generalnie, słuchajcie, dużo się dzieje w Muzeum Miasta Łodzi, co też nie powinno być zaskoczeniem, bo w Muzeum Miasta Łodzi zawsze dużo się dzieje. Dodatkowo jeszcze przypominam o tym, że działa przypałacowy ogród, do którego można się wybrać jeszcze w majowych pięknych okolicznościach przyrody, albo zejść pod ziemię, prawda? Nawet nie z nieba na ziemię, tylko pod ziemię i Muzeum Kanału Dętka także na was czeka. No dobrze, to ja pięknie dziękuję za tę rozmowę, za wszystkie informacje a propos finisażu i benefisu, to w Muzeum Miasta Łodzi. Wam też dziękuję za spotkanie. Zapraszam na jutrzejsze. Będę od 21. Bartosz Lichawski. Spokojnej nocy.
1: Radio Złote Przeboje 101.3 FM.
8: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
5: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
4: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
5: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
4: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
5: Tu woda ma moc.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
5: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
4: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
5: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
4: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
5: Tu woda ma moc.
0: Reklama.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.